0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Katolicka wiara jest uniwersalna, ta sama w Niemczech i innych krajach świata, przypomniał papież na audiencji dla niemieckich studentów. List uwierzytelniający złożył nowy ambasador Francji, to praktykujący katolik i obrońca chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Papież przyjął na audiencji dyrektora UNESCO. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kulturowa misja chrześcijan polega na ukierunkowaniu społeczeństwa i historii ku szczytowi, którym jest życie skoncentrowane na Bogu, powiedział papież do katolickich stowarzyszeń studentów z Niemiec. Przestrzegł przed kompromisami ze zmiennymi trendami i przedkładaniem indywidualnych preferencji nad tradycję Kościoła.
2: After all, human beings are always seeking God.
3: Ostatecznie człowiek zawsze szuka Boga, a On objawił się nam jako Zbawiciel. Za wstawiennictwem świętego Bonifacego, ewangelizatora Niemiec, bądźcie świadkami mądrości Ewangelii, powiedział papież. Przypomniał Niemcom o uniwersalizmie katolickiej wiary. W Niemczech i na całym świecie ta sama katolicka wiara wzmacnia naszą współpracę bez kompromisów ze zmiennymi trendami i bez przedkładania indywidualnych preferencji nad wspólną tradycją Kościoła. Odwołując się do historii, Leon XIV podkreślił, że w obliczu despotyzmu i ideologii wiara katolicka nigdy nie była jedynie etykietą, lecz stylem życia, którym trzeba się dzielić. Zachęcił młodych Niemców, by i dziś promowali ewangelizację kultury, a w obliczu tego, co dehumanizuje, byli świadkami chrześcijańskiego humanizmu.
1: Niemieckie katolickie stowarzyszenia studenckie po raz pierwszy zorganizowały swoją konferencję poza granicami Niemiec, właśnie w Rzymie. Papież docenił ten wybór, stwierdzając, że wynika to z katolickiej wiary, która definiuje ich tożsamość. Leon XIV przyjął na audiencji nowego ambasadora Francji, który złożył listy uwierzytelniające. W odróżnieniu od swych poprzedników, Charles Persona nie jest dyplomatą. Był dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kultury. Jako praktykujący katolik angażuje się w pomoc dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
4: Nowy ambasador ma 48 lat, jest żonaty i ma czworo dzieci. Do tej pory zajmował się przede wszystkim promowaniem francuskiej kultury. Wykazał się umiejętnością nawiązywania dobrej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami kościelnymi. W 2019 roku przekonał prezydenta Francji do zaangażowania na rzecz chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Macron zlecił mu wówczas sporządzenie raportu na temat ochrony zagrożonego dziedzictwa i sieci edukacji chrześcijańskiej w tym regionie. Doprowadziło to do utworzenia Funduszu dla Szkół na Wschodzie, wspieranego wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i katolicką organizację Œuvre d'Orient. Finansuje on francuskojęzyczne placówki edukacyjne, do których uczęszcza 400 tysięcy dzieci.
1: Relacje między Francją i papiestwem sięgają VIII wieku. Zostały one sformalizowane w 1516 roku, kiedy to podpisano pierwszy konkordat. W Watykanie gościł dyrektor generalny UNESCO. Khaled Ahmed El Ani Ali S. został przyjęty przez papieża i sekretarza stanu. Głównym tematem spotkania był integralny rozwój człowieka poprzez edukację. Rozmawiano też o sztucznej inteligencji.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Kłania się ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Rozpoczynamy transmisję z wizyty Ojca Świętego Leona XIV do Hiszpanii. Będziemy Państwu towarzyszyli przez wszystkie dni papieskiej wizyty w tym kraju. Jest to pierwsza wizyta papieska po 15 latach. Ojciec Święty w samolocie powiedział, że niejednokrotnie był w Hiszpanii. Jest to znany jemu kraj, ale teraz jest po raz pierwszy jako papież. Na portalu Vatican News można przeczytać wiele artykułów, które nas przygotowują do tej pielgrzymki, które mówią o niej. I tak w artykule Karola Darmorosa czytamy, że Ojciec Święty odwiedzi właśnie Madryt, Barcelonę, Wyspy Kanaryjskie. W stolicy spotka się z rodziną królewską, właśnie w tym momencie się spotyka. Spotka się z władzami, ubogimi, młodzieżą, a w Barcelonie dokona inauguracji najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia, a na Wyspach Kanaryjskich skieruje uwagę na dramat migracji i przypomni o godności każdego człowieka. Ojciec Święty wyruszył dzisiaj o godzinie 8 z Rzymu. W tym momencie jest spotkanie prywatne z rodziną królewską. Nie ma co ukrywać. Oczekiwanie jest ogromne, powiedział dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni, przedstawiając program czwartej zagranicznej podróży apostolskiej Leona XIV. Powiedział, że będzie to pierwsza wizyta w Hiszpanii od 2011 roku, gdy kraj odwiedził Benedykt XVI podczas Światowych Dni Młodzieży. Wcześniej pięciokrotnie był w Hiszpanii święty Jan Paweł II. A teraz do tej historii zostanie dopisany kolejny rozdział. Hasło pielgrzymki brzmi Podnieście oczy, Alzat la mirada, i pochodzi z Ewangelii świętego Jana. Ma ono wyznaczać ton całej wizyty. Spojrzenie ponad podziały, ku nadziei, jedności i odpowiedzialności za człowieka. Są trzy etapy pielgrzymki. Właśnie Madryt, Barcelona, Wyspy Kanaryjskie, w tym Gran Canaria i Teneryfa. Madryt jest miejscem spotkania z instytucjami państwowymi, z kościołem lokalnym, ze światem kultury, sztuki, ekonomii i sportu, a także z ubogimi oraz młodzieżą. To właśnie w stolicy już pierwszego dnia wybrzmią ważne akcenty całej podróży. Dialog, odpowiedzialność społeczna i obecność kościoła w przestrzeni publicznej.
Dzisiaj rano Ojciec Święty wyruszył z Rzymu do Madrytu. Była już ceremonia powitalna w Pałacu Królewskim, jak również jest w tym momencie kurtuazyjna wizyta u pary królewskiej. Za chwilę Ojciec Święty spotka się z władzami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego. Będzie to pierwsze z ponad 20 zaplanowanych wystąpień Leona XIV w Hiszpanii. A jest on bardzo miło witany tutaj i jest też przygotowanie na placach. Jest powstał specjalny spot reklamowy, profesjonalny, który zapowiada pielgrzymkę papieską. Również na przystankach autobusowych i w miastach są plakaty, które mówią o pielgrzymce Ojca Świętego Leona XIV. Dobrze też wspomnieć, że dzisiaj właśnie po części oficjalnej Ojciec Święty odwiedzi Chedia 24, czyli madrycki ośrodek Caritas dla osób bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji. Wieczorem o 20:30 spotka się z młodymi na Plaza de Lima podczas czuwania modlitewnego dialogu i adoracji eucharystycznej. Madryt nie będzie tylko miejscem spotkań z instytucjami państwa i kościoła lokalnego. Po sobotnim czuwaniu z młodymi na Plaza de Lima żywa obecność wiary w przestrzeni publicznej wybrzmi także w kolejnych dniach, a szczególnie w niedzielę podczas procesji Bożego Ciała. W poniedziałek zaś podczas spotkania z wiernymi na stadionie Santiago Bernabeu. W poniedziałek Ojciec Święty wygłosi również przemówienie w Kongresie Deputowanych do członków hiszpańskiego parlamentu. Tego samego dnia odwiedzi biskupów Hiszpanii, pomodli się przed wizerunkiem Matki Bożej Almudena. I jeszcze ważny, taki ikoniczny, można powiedzieć, fragment, czy ikoniczna część w sposób szczególny papieskiej pielgrzymki to Barcelona. Tam Ojciec Święty dokona inauguracji wieży Jezusa Chrystusa Nowej i najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Wydarzenie zbiega się z 100. rocznicą śmierci architekta świątyni, czcigodnego sługi Bożego Antoniego Gaudiego, którego dzieło wciąż budzi podziw jako piękno oddane na służbę wieże. Ostatni etap podróży zaplanowano na Wyspach Kanaryjskich, Gran Canaria i Teneryfie. To tam szczególnie mocno zabrzmi temat migracji. Papież spotka się właśnie z migrantami oraz osobami i instytucjami, które im towarzyszą, przypominając o godności każdego człowieka, zwłaszcza wtedy, gdy jest najbardziej kruchy. Czytamy o tym w artykule Karola Darmorosa na portalu Vatican News. Zachęcam Państwa do tego, żeby wchodzić na ten portal, aby być na bieżąco z przesłaniem Ojca Świętego i to, jeśli chodzi o tę pielgrzymkę, jak i w ogóle. W ten sposób jesteśmy na bieżąco z nauczaniem Ojca Świętego. Przygotowujemy się, bo już za chwilę będzie spotkanie Ojca Świętego z władzami.

Kiedy przygotowujemy się do łączności duchowej z tą pielgrzymką Ojca Świętego, to ważne też, żebyśmy poznali pewien obraz Hiszpanii. Otóż widać, że dorośli odchodzą od wiary, czy odeszli, ale młodzież powraca. Jak wynika z przeprowadzonych w 2025 roku badań, 36% dorosłych Hiszpanów porzuciło wiarę chrześcijańską. Zarazem jednak widać wyraźne odrodzenie wiary wśród młodych. W nowych pokoleniach mniej jest uprzedzeń względem Kościoła, a wiara budzi ciekawość. W artykule Krzysztofa Bronka czytamy, że są bolesne straty w całej populacji, to znaczy w ciągu ostatnich 15 lat w Hiszpanii odsetek mieszkańców, którzy deklarują się jako katolicy, spadł z 71,7 do 52,8. Ale jednocześnie widzimy odwrotną tendencję, którą odnotowuje się wśród młodzieży, przynajmniej od 2020 roku. Według cytowanych przez dziennika La Croix badań Fundacji SM, za katolików uważało się wówczas jedynie 31% młodych Hiszpanów w wieku od 15 do 29 lat. Dziś odsetek ten wzrósł do 45%. Według innych badań z ubiegłego roku przeprowadzonych przez Instytut Breck, liczba młodych praktykujących katolików w wieku od 18 do 35 lat wzrosła w tym samym okresie ponad dwukrotnie, z 6 do 15%. I to właśnie daje nadzieję. No to jest taki nieprzewidziany skutek sekularyzacji. Zdaniem cytowanego przez dziennik La Croix socjologa Rafaela Ruiza mamy dziś do czynienia z nieprzewidzianym skutkiem sekularyzacji. Młode pokolenia nie mają już negatywnych uprzedzeń do Kościoła. W pewnym momencie przestał się dla nich liczyć, stał się obojętny, a teraz katolicyzm zaczyna wręcz budzić ciekawość. Więcej artykułów mogą Państwo znaleźć na portalu Vatican News, a jednocześnie chciałbym przypomnieć, że dziś w Polsce, dokładnie w Krakowie, była beatyfikacja salezjanów, 9 męczenników. Kardynał Semeraro, który w imieniu Ojca Świętego i przewodniczy, powiedział: Pan nie wzywa Was do rezygnacji z Waszych marzeń, ale do ich oczyszczenia i oświecenia. Prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych wskazał nowych błogosławionych jako wzór wierności Chrystusowi, przypominając także ich związek z powołaniem świętego Jana Pawła II. W homilii podkreślił, że beatyfikacja nie jest wspomnieniem tragicznych wydarzeń wojennych, ale celebracją wiary i świadectwa ludzi, którzy pozostali wierni Chrystusowi do końca. Powiedział: Nie świętujemy dziś smutku tamtych wydarzeń, ale chwałę Jezusa Chrystusa, która promieniuje ze świadectwa tych kapłanów, synów świętego Jana Bosko, którzy jak Chrystus i z Chrystusem oddali swoje życie. Powiedział kardynał Semeraro. Przypomniał, że ksiądz Jan Świerc i jego współbracia pozostali wierni swojemu powołaniu aż do śmierci męczeńskiej. Ich świadectwo złożone w czasach nienawiści i przemocy stało się ziarnem pokoju i braterstwa dla kolejnych pokoleń. Czytamy o tym w artykule księdza Łukasza Bankowskiego. A już za chwilę będzie transmisja i zobaczymy też spotkanie Ojca Świętego z władzami. Przygotowujemy się do tego właśnie momentu.

0: Ojciec Święty jest przyjmowany przez władzę, przez króla, królową.
1: Ya, vamos, Miguel, ya que si no, ponte en medio.
2: Vamos a la tarima, por favor.
3: Cuidado acá.
2: Sí, sí,
0: cuidado. Pamiętkowe zdjęcie.
2: Vamos a la tarima, por favor.
4: De la Cámara de Comercio de España.
3: Gracias.

Za chwilę nastąpi przemówienie króla, który wita Ojca Świętego, jak również przemówienie Ojca Świętego Leona XIV.

Su santidad el Papa y su majestad el no reino.

0: Santidad, la Reina y yo os damos con humildad y alegría la más cordial bienvenida a España. Os la damos en nombre de nuestra familia, presentes aquí nuestras hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, del Gobierno y de las demás instituciones del Estado y de todo el pueblo español.
1: Y lo hago en una lengua que es también la vuestra. Czynimy to w imieniu naszej rodziny, obecne są nasze córki, księżniczka Leonor i Sofia, w imieniu rządu, instytucji państwa, a także całego narodu hiszpańskiego. I czynimy to w języku, który jest również waszym językiem. Dla wszystkich osób hiszpańskojęzycznych jest przywilejem, że rozumiecie i na co dzień posługujecie się wspólnym nam językiem. Dzięki latom życia misji innego i placu duszpasterskiej w Peru. W zakonie świętego Augustyna czujemy się również szczęśliwi, że blisko wam jest Wam wszystko to, co oznacza świat
0: iberoamerykański.
1: Przybywacie do kraju, który ma się część Waszych korzeni. Wita Was naród, który znacie dobrze, pełne życia, w silnym charakterze, solidarny, tolerancyjny, a zarazem twórczy i kosmopolityczny. Przed Wami intensywny program, pewien spotkań, modlitwy i refleksji, który przyjmie Was do Madrytu i zaprowadzi do Barcelony, a także po raz pierwszy w historii na Wyspy Kanaryjskie. Na naszych ulicach i placach, w kościołach i instytucjach dostrzeżecie ogromną radość, jaką odczuwamy, mając Was pośród nas. Dziękujemy za Waszą hojność i wrażliwość, jakie okazujecie poprzez rozmowy i intensywność tej wizyty. Wiara katolicka jest głęboko zakorzeniona w naszym kraju i jak Wasza świętliwość dobrze wie, bez niej nie sposób zrozumieć naszej historii i kultury. Jest obecna w codziennym życiu, w tradycjach i świętach, a także w znacznie głębszych wymiarach, takich jak poczucie wspólnoty i religijność ludowa, od świadectwa naszych mistyków, świętego Jana od Krzyża, świętej Teresy, aż po prostą pobożność setek tysięcy ludzi. Pragnę podkreślić ogromne dzieło społeczne Kościoła katolickiego, będące owocem zaangażowania zakonników i zakonnic, kapłanów, diakonów, młodych uczestniczących w życiu parafii oraz wolontariuszy, posługujących w domach opieki, schroniskach, jadłodaniach i ośrodkach przyjmujących potrzebujących. Sądzę, że wyrażam uczucia większości Hiszpanów, gdy w Waszej osobie składam wyrazy uznania i wdzięczności wszystkim tym kobietom i mężczyznom, wśród nich ze szczególnym podziwem winiam tysiące misjonarzy z naszego kraju, którzy prowadzą działalność społeczną. Edukacyjną, charytatywną i duszpasterską w wielu potrzebujących regionach świata, często bardzo odległych i odizolowanych. Ojciec Święty to zna dobrze. Nie ma większego kontrastu z tym wszystkim niż ból spowodowany w przypadkach nadużyć, wykorzystywania seksualnego, które nie są i nie mogą być reprezentowane reprezentatywnie dla ogromnej wspólnoty kościelnej. Wasza świętobliwość i wasza jasność w tej kwestii i stanowczość, które prowadzą, również pragnę docenić, są niezbędne w procesie uzdrowienia i naprawienia wyrządzonych krzywd, co ważne dla ofiar, dla wiernych, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa. Ojcze Święty, jesteście człowiekiem o solidnym wykształceniu naukowym, poświęciliście lata studiów najbardziej podstawowym językiem, jakie jest matematyka, spojrzenie człowieka, ducha i nauki, posiadające głęboką świadomość społeczną, wielką wrażliwość na przemiany, nabiera szczególnej wartości w czasach, w których żyjemy. W czasach, których nie można już wyjaśnić kategoriami, do których byliśmy przyzwyczajeni, które nadal próbujemy zrozumieć. W tych czasach grozi nam niebezpieczeństwo zapomnienia o tym, co naprawdę ważne, oraz popadnięcia w błędne przekonanie, że skoro wiele naszych punktów odniesienia stało zniesionych przez puls bieżących wydarzeń, wszystko jest dopuszczalne, wszystko można zaakceptować, negocjować. i usprawiedliwiać.
0: La dignidad de la persona,
1: a tak nie jest.
0: Los derechos humanos,
1: godność osoby ludzkiej, prawa człowieka, wolności demokratyczne i prawo międzynarodowe powinny nadal być naszymi liczbami pierwszymi, ponieważ w nich, w ich niezłożonych kombinacjach, zawiera się arytmetyka wolności, równości, sprawiedliwości, ta, która dodaje i mnoży, a nie ta, która odejmuje i dzieli. Wasz głos, wasza świętobliwość wypływa z ducha i z wiary chrześcijańskiej oraz czerpie z 20 wieków historii. Jest źródłem inspiracji dla ponad 1 400 000 000 katolików, ale ze względu na swój wymiar etyczny rozumiem daleko szerzej, w sumieniach wszystkich ludzi. Ten głos, tak nowy, jak i tak dawny, właśnie nabrał kształt pierwszej encykliki waszego pontyfikatu, który podejmuje między innymi wyzwania związane ze sztuczną inteligencją. Wystarczy wrzucić tytuł Magnificat Humanitas, aby dostrzec, że nie kieruje nią katastroficzna wizja, lecz spojrzenie pełne nadziei i optymizmu wobec człowieka. Tekst humanistyczny, wasze słowa, zachęcają nas do przekształcenia języku, który jest jałowy i paraliżujący, przemyślaną i wspólnie pogłębioną wiedzę o potencjale i zagrożeniach tej nowej rzeczywistości. Dodajecie również, że nowa technologia nie może być monopolem nielicznych, lecz narzędziem dostępnym dla wszystkich i służącym wszystkim społeczeństwom. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy człowiek pozostanie w centrum każdego dyskursu, nigdy nie zostanie zastąpiony, podporządkowany ani zniewolony przez jakiś algorytm. Ponieważ w świecie zalanym danymi i komunikatami niezbędne stają się empatia, zrozumienie i umiejętność słuchania. Wasz poprzedni papież Franciszek często podkreślał znaczenie słuchania. Paradoksalnie, w epoce wzajemnych połączeń tracimy tę zdolność lub tę cierpliwość. Gdy bowiem nasza uwaga skierowana jest ku drugiemu człowiekowi, ku temu, kto stoi przed nami, możemy utożsamiać się z jego cierpieniem, jego radością, jego słabościami i mocnymi stronami. Możemy postawić się na jego miejscu. Tylko wtedy nauczymy się rozumieć racje innych, szukać wspólnego gruntu oraz porozumienia. Będziemy mogli iść naprzód razem. Pamiętam z ludzi błogosławieństw kilka minut po wyjściu z konklawy, które wybrało was następcą Piotra i biskupa Rzymu, skierowaliście do świata gorącą obronę taką prośbę. Pomóżcie nam, powiedzieliście, budować mosty przez dialog i spotkanie, jednocząc się wszyscy, aby być jednym ludem, zawsze żyjącym w pokoju. Jedność jako dążenie rodzi się ze świadomości naszej kruchości jako jednostek, naszej ograniczoności i naszych granic, ale także z tej niewyczerpanej zdolności do dobra i piękna, która osiąga swój szczyt wtedy, gdy człowiek miłuje bliźniego, otwiera się i daje siebie innym. Przypominanie o tym zawsze, słowami i czynami, zwłaszcza w tych czasach niepewności, zasługuje na to, by stać się uniwersalną normą postępowania. Jedność jako droga i narzędzie pokoju. Jeszcze raz. Ojcze Święty, witamy w Hiszpanii.

0: majestades, altezas reales, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, doy gracias al Señor por este encuentro. Expreso mi agradecimiento por la invitación a realizar este viaje apostólico a España. Un itinerario en varias etapas, cada una de las cuales revelará algún aspecto de la riqueza
1: motivacional. W tym momencie rozpoczyna swoje przemówienie. Wasze królewskie mości, szanowni przedstawiciele władz i członkowie korpusu dyplomatycznego, panie i panowie, dziękuję Panu Bogu za to spotkanie i wyrażam wdzięczność za zaproszenie do odbycia tej podróży apostolskiej do Hiszpanii, drogi obejmującej kilka etapów, w których każdy ukaże jakiś aspekt wielowymiarowego bogactwa wielkiego kraju, który od blisko 2000 lat przyjmuje słowo Ewangelii. Tradycja zawsze łączyła pierwszą ewangelizację Powyspu Iberyjskiego z działalnością apostolską świętego Jakuba Większego. Ta wieś ma doniosłe znaczenie teologiczne, ponieważ wyraża świadomość kościoła lokalnego, że trwa on w ciągłości z misją apostolską zrodzoną w dniu Pięćdziesiątnicy. Pradawna więź między wiarą chrześcijańską a tą ziemią, choć z jednej strony nie wyczerpuje wielokształtnej tożsamości waszego narodu, to z drugiej głęboko ukształtowała jego kulturę i stanowi źródło nadziei oraz wskazań wobec wyzwań, którymi dziś, jako jedna ludzka rodzina, musimy wspólnie stawiać czoła. Myślę o przejawach pobożności ludowej, które w każdym mieście, w każdej miejscowości stanowią prawdziwą dramaturgię zbawienia, wpisaną w rytm roku oraz w różne okoliczności życia, wraz z dziedzictwem artystycznym i muzycznym oraz licznymi bogactwami, bractwami i stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, dają one świadectwo owocnego spotkania Jezusa Chrystusa z waszym ludem. Jest to lud pełen pasji, który kocha życie i potrafi to okazywać. Przybywam do was, aby umacniać, dodawać odwagi i inspirować wierzących do odnowionej wierności Ewangelii, a zarazem wspierać wasze głębsze pojednanie i współpracę pomiędzy różnymi środowiskami tego narodu. Sama jego historia podpowiada bowiem, że to nie kultura konfrontacji, lecz kultura spotkania rodzi stabilizację i dobrobyt. Jeśli dobrze się przyjrzeć orędzie pokoju, które w naszych czasach, niestety, dla jednych brzmi naiwnie, a dla innych prowokacyjnie, jest przyjmowane przez tych, którzy nie zamykają się w gotowych ideologiach, lecz otwierają się na prawdę, jak nauczał nas papież Franciszek. Istnieje bowiem dwubiegunowe napięcie między ideą i rzeczywistością. Rzeczywistość po prostu jest, ideę się opracowuje. Trzeba doprowadzić do stałego dialogu między nimi, unikając odseparowania idei od rzeczywistości.
2: Es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma.
1: Niebezpieczne jest życie w królestwie samego słowa, obrazu, sofizmatu. Pisał papież Franciszek. I rzeczywiście, jak podsumował, rzeczywistość przewyższa ideę. Prawda jest zawsze większa od nas. Dlatego nas zaskakuje i prowadzi ku drogom oczyszczenia i pojednania, na których dialog z innymi oraz z innym, pisanym dużą literą, staje się fundamentalny. W tym kontekście chciałbym odwołać się do dwóch postaci tego kraju, które od pięciu stuleci karmią życie Kościoła i duchowe poszukiwania wielu ludzi, także poza jego widzialnymi granicami. Chodzi o świętego Jana od Krzyża i świętą Teresę z Awila, których połączyła przyjaźń wynikająca z miłowania Bożego misterium. Ich mistyka jest mistyką otwartych oczu, to znaczy nie ucieka od historii, lecz przeciwnie, prowadzi do korzeni problemów, do samego serca rzeczywistości. Szczególnie w odczytywaniu przemian oraz w znoczeniu napięć, które czynią naszą epokę tak mroczną, pomaga nam temat nocy, tak drogi świętemu Janowi od Krzyża, którego rok jubileuszowy obchodzimy. W swoim pragnieniu światła nauczył się on paradoksalnie doceniać ciemność. Noc pełną szczęścia błogiego, jako czas, w którym dusza uwalnia się od tego, co sądziła, że zna i posiada. Również dzisiaj to, co najbardziej nas przeraża, to nieznane, ono właśnie u wielu ludzi powoduje zaciemnienie rozumu i gotowości emocji, gwałtowności emocji. W obliczu tego może przeważać poczucie utraty mapy i brak orientacji. Dlatego także w życiu publicznym potrzebni są mężczyźni i kobiety, którzy potrafią dostrzec w ciemności światło, a w końcu możliwy początek, niemal wtargnięcie prawdy jako światła, które jeszcze oślepia, lecz które, jeśli zaufamy i odnajdziemy pokój, łagodnie pociągnie nas ku sobie. O nocy, coś prowadziła, nocy ty milsza nad jutrznią urzaną. O nocy, coś zjednoczyła miłego z ukochaną, ukochaną w miłego przemienioną. Nasza epoka, choć na pozór wydaje się być wstrząsana straszliwymi zaburzeniami równowagi i konfliktami, w głębi woła o pokój, o nowe zrozumienie osoby ludzkiej i jej nienaruszonej godności, o cywilizację miłości. Święta Teresa opisuje tę samą drogę za pomocą obrazu twierdzy wewnętrznej. W miarę jak przechodzi się z jednej komnaty do drugiej, w kierunku miejsca najbardziej intymnego, to znaczy każdy ku własnemu sercu, sanktuarium prawdy, przestrzeń się rozszerza, umysł się otwiera, sprzeczności znajdują rozwiązanie, napięcia ustępują, inni odnajdują swoje miejsce, a wszechświat staje się domem. Nie chodzi tu o ucieczkę w głąb siebie, lecz o radykalne otwarcie na totius alius et semper novus, tego, który jest całkowicie inny i zawsze nowy. Dokonuje się wtedy, gdy powracamy do samych siebie. Ten wymiar istoty ludzkiej jest powodem, dla którego należy chronić wolność religijną i wolność sumienia. Dzisiaj pokusa zdobywania popularności przez podsycanie ognia polaryzacji wydaje się raczej narastać niż słabnąć, a godność ludzka wciąż jest naruszana. Dlatego potrzebujemy kultury życia wewnętrznego, wolnej i rzetelnej edukacji. Potrzebujemy transcendencji. A jednak właśnie z tych ciemnych nocy mężczyźni i kobiety, wierni prawdzie, byli pobudzani do przechodzenia z jednego mieszkania do drugiego, aż do miejsca, w którym w sumieniu sprawiedliwość i pokój obejmują się nawzajem. To dzięki ich wolności uczymy się być wolnymi. Kościół katolicki służy temu pragnieniu ludzkiego serca. Czyni to nie przez narzucanie, lecz przez ewangeliczne świadectwo potwierdzone przez niezliczoną rzeszę męczenników i świętych. Także dzisiaj jest gotów oddać się na służbę przyszłości narodu, który szuka pojednania i pokoju. W imię umiłowania prawdy wzywam wszystkich do porzucenia narracji dzielących i polaryzujących waszą rzeczywistość społeczną oraz jej historię, aby przejść od jałowych uproszczeń do owocnego docenienia złożoności. Widzę w tym szczególne powołanie Europy, w której Hiszpania odgrywa pierwotną i fundamentalną rolę. Jest to dar, jaki stary kontynent może ofiarować światu, jeśli chce pozostać młody. Młody bowiem jest ten, kto czuje, że ma przed sobą przyszłość i misję, które wciąż stanowią dla niego wyzwania. Doceniać złożoność i ją badać, uczyć się nie negować jej, lecz przeżywać ją jako błogosławieństwo, wystrzegać się takiego zamykania rzeczywistości w kategoriach tożsamości, które zdają się wszystko wyjaśniać, a tymczasem zaludnia świat widmami i wrogami. Oto zadanie, które mają za sobą wielką historię. Nowe technologie stały się sztucznym światem, środowiskiem, w którym nasze fundamentalne wybory wystawiane są na próbę. W jego obrębie uprzedzenia ulegają zaostrzeniu, myślenie krytyczne słabnie, a dominujące interesy rozsiewają impulsy śmierci. Z drugiej jednak strony dobro może się im przeciwstawić i może być przekazywane dalej. Niezbędne jest, zwłaszcza ze strony tych, którzy ponoszą odpowiedzialność ekonomiczną, polityczną, instytucjonalną, dokonanie jakościowego skoku, potrzeba zmiany kierunku inwestycji przeznaczonych na szkoły, uniwersytety i badania naukowe, na wspólnoty lokalne i na społeczeństwo obywatelskie, jako środowiska uczestnictwa i mediacji kulturowej. Bezpieczeństwo, którego źródła zbyt często złudnie upatrujemy w broni i murach, dojrzewa raczej wtedy, gdy uczymy się iść naprzód razem z drugim człowiekiem, wzrastać wspólnie, ramię w ramię. Piotr, czy wasza historia? Obecność islamu na Półwyspie Iberyjskim stanowiła na przykład długotrwałą rzeczywistość polityczną, kulturową i religijną. W tym okresie nie dochodziło jedynie do konfrontacji, lecz podejmowano różne próby tworzenia przestrzeni kontaktu, rozmowy i dialogu o sensie prawdy między chrześcijanami, muzułmanami i Żydami. W szkole tłumaczy Alfonso X Mądrego uczeni należących do trzech religii współpracowali przy przykładzie bogatego dziedzictwa arabskiego, greckiego i hebrajskiego, przyczyniając się do rozpowszechnienia tekstów między innymi filozofów Averroesa i Maimonidesa. Szczególnie takie miasta jak Córdoba i Toledo stały się miejscami mediacji między językami, religiami i różnymi.

Zaufał strapieniom i pocieszeniom swego serca, podejmując ćwiczenie rozeznawania i wyobraźni, dzięki któremu wybrał pokój zamiast broni, a świętych zamiast możnych. Zrozumiał, że dobro, ku któremu czuł się pociągany, nie było utopią, a wówczas jego kryzys przemienił się w łaskę. To samo może się dokonać wobec nowości, które dziś nas niepokoją, wobec których ujawniają się różnice naszej wrażliwości. Unikajmy słów, które upokarzają lub przeciwstawiają jedny drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków. Raczej wskazujmy kryteria rozeznania, czyli godność osoby, powszechne przeznaczenie dóbr, opcję preferencyjną na rzecz ubogich, troskę o wspólny dom i pokój oraz przykładajmy je do praktykę. Odpowiedzialne planowanie, ocenę wpływu na człowieka i życie społeczne, włączanie najbardziej kruchych, alfabetyzację cyfrową oraz badania naukowe i przemysł ukierunkowany na sprawiedliwość i pokój. Wasze królewskie mości, Wasze królewskie wysokości, Panie i Panowie, wyrażam wdzięczność Waszemu krajowi za jego wierność prawu międzynarodowemu i multilateralizmowi, która znajduje wyraz w aktywnym zaangażowaniu na rzecz pokoju i solidarności między narodami. Równocześnie zachęcam do pielęgnowania również wewnątrz kraju, dialogu i przyjaźni społecznej, dobrania pod uwagę perspektywy ubogich i ludzi młodych w myśleniu o przyszłości, do harmonizowania dążeń do autonomii, jedności oraz do wspierania procesu jednoczenia Europy. Nie w opozycji do innych potęg, lecz jako dar dla całej rodziny ludzkiej. Niech Bóg błogosławi Hiszpanię.

Kończy się w ten sposób spotkanie z władzami Ojca Świętego Leona XIV. Ojciec Święty zwrócił uwagę na to, że Hiszpania jest krajem, który łączy ludzi. I tak Ojciec Święty zaznaczył, dawał jako przykład nawet, że właśnie w tym kraju chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi razem tłumaczyli teksty, razem pracowali, szukali słów i możliwości dialogu. Ojciec Święty wspomniał właśnie o takich miastach jak Kordoba czy Toledo, gdzie to miało miejsce i mówił właśnie o wielkim znaczeniu tej współpracy. Ponadto powiedział o świętych, jak na przykład o świętym Ignacym Loyola, który zrozumiał, że dobro, ku któremu czuł się pociągany, nie był utopią. Wówczas jego kryzys przemienił się w łaskę. I do tego zachęca również Ojciec Święty. Ponadto papież wspomniał również świętego Jana od Krzyża i Teresę z Awila i tego, co mówili o nocy w życiu duchowym, że właśnie to też jest, przez to docenione jest światło, jest pewną też przemianą, zmianą. Ojciec Święty podczas swojego przemówienia zwrócił uwagę na to piękno, które jest również w duchowości ludowej. Są bardzo znane procesy.

Również król Hiszpanii zwrócił na to uwagę, że ta pobożność ludowa jest w każdej miejscowości praktycznie. Kiedy widzimy piękne procesje z zaangażowaniem, co więcej, że te bractwa mają również znaczenie i działalność charytatywną, żeby pomagać tym osobom potrzebującym. Dlatego Ojciec Święty w tym swoim przemówieniu zwrócił uwagę na kwestię jedności narodu. I to mówił od samego początku. Powiedział: przybywam do was, aby umacniać, dodawać odwagi i inspirować wierzących do odnowienia wierności Ewangelii, a zarazem wspierać głębsze pojednanie i współpracę pomiędzy różnymi środowiskami tego narodu. Ojciec Święty dodał, że sama jego historia podpowiada bowiem, że to nie kultura konfrontacji, lecz kultura spotkania rodzi stabilizację i dobrobyt. Dalej kontynuuje Ojciec Święty: jeśli dobrze się przyjrzeć orędzie pokoju, które w naszych czasach, niestety dla jednych brzmi naiwnie, a dla innych prowokacyjnie, jest przyjmowane przez tych, którzy nie zamykają się w gotowych ideologiach, lecz otwierają się na prawdę. Ojciec Święty zachęca właśnie do współpracy, zachęca do jedności, zgodnie ze swoim zawołaniem. W Nim jesteśmy jedno, w Jezusie Chrystusie. I z tym przesłaniem jedności i współpracy przyjeżdża do Hiszpanii. Będziemy na bieżąco relacjonowali dla Państwa tę pielgrzymkę. Zapraszam na portal Vatican News. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Rozpoczęła się czwarta zagraniczna podróż Leona XIV. Ojciec Święty jest w Madrycie. Chce głosić Chrystusa. Kościół ma przesłanie dla każdego, powiedział papież w samolocie. W parlamencie Leon XIV przyznał, że Hiszpanie to lud pełen pasji, który kocha życie i potrafi to okazywać. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął podróż apostolską do Hiszpanii. Pozostanie tam przez 7 dni. Hasłem wizyty są słowa „Podnieście oczy”. Papież odwiedzi m.in. Madryt, Barcelonę, a następnie Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie samolotu pozdrowił dziennikarzy, którzy towarzyszą mu w podróży.
2: Como sabes muy bien, este viaje.
3: Jak dobrze wiecie, jest to pierwsza podróż papieża do Hiszpanii od dłuższego czasu. Osobiście bardzo się cieszę, że mogę ją odbyć. Bywałem w Hiszpanii wiele razy, ale po raz pierwszy przybywam tutaj w tej misji. Jest to podróż apostolska, aby spotkać się z wiernymi, celebrować wiarę i głosić przesłanie Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie pozdrowić wszystkich, całe społeczeństwo. Kościół ma bowiem przesłanie dla każdego. Szczególnie chciałbym podkreślić obecność młodych ludzi. Z informacji, które już otrzymałem, wynika, że będzie ich bardzo wielu. Ich entuzjazm jest niezwykle ważny.
1: Po przylocie papież spotkał się z królem Filipem VI. Następnie wygłosił przemówienie do parlamentarzystów i korpusu dyplomatycznego.
4: W imię umiłowania prawdy wzywam wszystkich do porzucenia narracji dzielących i polaryzujących waszą rzeczywistość społeczną oraz jej historię, aby przejść od jałowych uproszczeń do owocnego docenienia złożoności. Widzę w tym szczególne powołanie Europy, w której Hiszpania odgrywa pierwotną i fundamentalną rolę. Jest to dar, jaki stary kontynent może ofiarować światu, jeśli chce pozostać młody. Młody bowiem jest ten, kto czuje, że ma przed sobą przyszłość i misję, które wciąż stanowią dla niego wyzwanie.
1: Leon XIV przypomniał wielkich hiszpańskich świętych: Teresę z Avila, Jana od Krzyża i Ignacego Loyolę. Zaznaczył, że w doświadczeniu prób i porażek codzienności można przemyśleć wszystko na nowo.
4: Święty Ignacy Loyola miał tę odwagę. Zaufał strapieniom i pocieszeniom swego serca, podejmując ćwiczenie rozeznawania i wyobraźni, dzięki któremu wybrał pokój zamiast broni, a świętych zamiast możnych. Zrozumiał, że dobro, ku któremu czuł się pociągany, nie było utopią, a wówczas jego kryzys przemienił się w łaskę. To samo może się dokonać wobec nowości, które dziś nas niepokoją i wobec których ujawniają się różnice naszej wrażliwości. Unikajmy słów, które upokarzają albo przeciwstawiają jednych drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków.
5: No bendigamos entusiasmos ingenuos, ni alimentemos miedos estériles.
1: Dziś przewidziano jeszcze wizytę papieża w ośrodku dla bezdomnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast wieczorem papież weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą na Piazza de Lima.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję ze spotkania papieża Leona XIV z pracownikami i podopiecznymi projektu społecznego Sedia w stolicy Hiszpanii, w Madrycie. To pierwszy dzień podróży apostolskiej Ojca Świętego do Hiszpanii. Leon XIV dziś rano przybył na pokładzie samolotu do Madrytu. Po ceremonii powitalnej udał się do Pałacu Królewskiego, gdzie miało miejsce prywatne spotkanie z królem Filipem VI i jego małżonką, królową Letycją. A następnie Leon XIV spotkał się z władzami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym. Podczas tego spotkania Leon XIV wygłosił swoje pierwsze przemówienie, w którym mówił m.in. o tym, że przybywa do tego kraju, aby umacniać, dodawać odwagi i inspirować wierzących do odnowionej wierności Ewangelii. Ojciec Święty mówił także, że pragnie wspierać głębsze pojednanie i współpracę pomiędzy różnymi środowiskami hiszpańskiego narodu. Ta pierwsza część pierwszego dnia pobytu Leona XIV w Hiszpanii to oczywiście spotkania, których wymaga protokół dyplomatyczny, a to spotkanie w Centrum Wsparcia Sedia, do którego właśnie przybył Leon XIV w towarzystwie księdza kardynała José Cobocano, arcybiskupa metropolity Madrytu. To spotkanie będzie pierwszym punktem duszpasterskiego programu papieskiej wizyty w Hiszpanii, która potrwa aż do 12 czerwca. Tu w Madrycie Leon XIV zatrzyma się aż do wtorku. Jutro o godzinie 10 sprawować będzie mszę świętą, po czym przewodniczyć będzie procesji Bożego Ciała, które w wielu krajach świata, również i w Hiszpanii, przeniesione jest na niedzielę. Leona XIV przywitał dyrektor centrum, które jest ośrodkiem pierwszej pomocy dla osób bezdomnych. Centrum Sedia zarządzane jest przez diecezjalny Caritas w Madrycie, znajduje się w dzielnicy Lucero w południowo-zachodniej części miasta. Jest to miejsce czynne 24 godziny na dobę. Z tego właśnie względu nazywa się Sedia 24 horas, co wskazuje właśnie na to, że jest to miejsce otwarte zawsze. 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, oferując podstawowe usługi, wsparcie społeczne i programy reintegracyjne. Oprócz pomocy doraźnej, takiej jak noclegi, posiłki, projekt ten zapewnia także mieszkania wraz z ofertą wsparcia dla osób, które znajdują się w procesie reintegracji w społeczeństwie. Leon XIV przybył już do centrum, teraz w towarzystwie księdza kardynała Cobocano oraz w towarzystwie dyrektora centrum odwiedza to miejsce, a już za chwilę rozpocznie się spotkanie z pracownikami i podopiecznymi. Wśród osób towarzyszących Ojcu Świętemu widzieliśmy także jego współbrata, księdza arcybiskupa Luisa Marín de San Martín, który od kilku miesięcy pełni posługę jałmużnika papieskiego, a który pochodzi właśnie z Hiszpanii. Leon XIV pozdrawia teraz pracowników Centrum Pomocy i Wsparcia. Zamienił dwa słowa z jednym z nich, który przedstawił się mówiąc, że pochodzi z Peru, z Limy, czyli z tego państwa, w którym Leon XIV spędził ponad 20 lat swojego życia, swojej posługi duszpasterskiej, najpierw jako zakonnik, misjonarz, a potem jako biskup diecezji Chiclayo. Po dzisiejszym spotkaniu w Pałacu Królewskim, najpierw spotkaniu prywatnym z parą królewską, następnie spotkaniu z władzami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym, Leon XIV udał się do siedziby nuncjatury apostolskiej, gdzie spożył obiad, a przed przyjazdem tutaj do dzielnicy Lucero spotkał się z około 40 niepełnosprawnymi. To spotkanie miało charakter prywatny.
1: Juan Carlos i Teresa są wolontariusz de Caritas.
0: Leonowi XIV przedstawieni są teraz także wolontariusze diecezjalnego Caritas, którzy pracują tutaj w centrum Sedia. Leon XIV pobłogosławił różańce, które przygotowali pracownicy ośrodka, zapewniając także o swojej modlitwie. A podczas swojego pierwszego przemówienia dziś rano w Pałacu Królewskim Leon XIV mówił o tym, że to nie kultura konfrontacji, lecz kultura spotkania rodzi stabilizację i dobrobyt. W swoim przemówieniu papież przywołał przykłady wielkich świętych hiszpańskich,

0: Buen camino, Señor les va a acompañar.
1: Leonowie 14 temu zostali teraz przedstawieni podopieczni ośrodka, którzy, jak zostało powiedziane, są osobami, które doświadczyły także życia na ulicy, a teraz stały się częścią tej wspólnoty. Leon 14 powiedział im, zaprosił ich do tego, aby byli odważnymi, aby dalej szli swoją drogą i w tym wszystkim, aby Pan Bóg im błogosławił. Papież odsłonił teraz także tablicę, która upamiętnia jego wizytę w tym miejscu dziś 6 czerwca 2026 roku. Teraz dyrektor ośrodka zaprosił Ojca Świętego, aby wpisał się do księgi gości, mówiąc mu o tym, że ten wpis będzie świadectwem tej dzisiejszej wizyty. Dziś rano, mówiąc o świętym Janie od Krzyża, Leon XIV wskazywał na temat nocy, temat bardzo obecny w pismach tego hiszpańskiego mistyka, jednego z odnowicieli zakonu karmelitów. Mówił o tym, że w swoim pragnieniu światła święty Jan od Krzyża nauczył się paradoksalnie doceniać ciemność jako czas, w którym dusza uwalnia się od tego, co sądziła, że zna i posiada. Leon XIV mówił o tym, że także dziś to, co najbardziej nas przeraża, to nieznane. W obliczu tego może przeważać poczucie utraty mapy i braku orientacji. Dlatego także w życiu publicznym, mówił Ojciec Święty, potrzebne są osoby, które potrafią dostrzec w ciemności światło, a w końcu możliwy początek. Wskazując natomiast na przykład świętej Teresy, papież mówił o potrzebie zrozumienia osoby ludzkiej i jej nienaruszalnej godności w celu budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj pokusa zdobywania popularności przez podsycanie ognia polaryzacji wydaje się raczej narastać niż słabnąć, a godność ludzka wciąż jest naruszana. Dlatego potrzebujemy kultury życia wewnętrznego, wolnej i rzetelnej edukacji oraz transcendencji, mówił Ojciec Święty, podkreślając, że Kościół katolicki służy temu pragnieniu ludzkiego serca. A czyni to nie przez narzucanie, lecz przez ewangeliczne świadectwo, którego potwierdzeniem jest życie świętych i męczenników. A teraz Ojciec Święty wyszedł już na zewnątrz, przed ośrodek, gdzie odbędzie się spotkanie z pracownikami i podopiecznymi, które rozpocznie się przemówieniem powitalnym, które wygłosi ksiądz kardynał José Cobo Cano. Wasza świątobliwość, witaj. Ten krzyk, który słyszy, ten krzyk, który słyszy Wasza świątobliwość, to pierwsze słowo, a zarazem pierwszy gest wdzięczności tego madryckiego kościoła, który kroczy w sercu żywego, wielowymiarowego i złożonego miasta. Miasta, którego tożsamość zdaje się zawsze mówić: jeśli jesteś w Madrycie, jesteś z Madrytu. Dziękujemy, Ojcze Święty, za to, że jesteś tu dzisiaj. Dziękujemy Ci, że jesteś dziś również z Madrytu. Madryt zawsze był miastem spotkań i wielu otwartych drzwi. Tutaj z biegiem czasu utkała się wspólnota chrześcijańska złożona z pokoleń, które przybyły z różnych stron. A dziś, Ojcze Święty, wchodzisz do Madrytu przez szczególną bramę, niepozorną z wyglądu, lecz wielką w miłosierdziu. To miejsce ma w sobie coś z Betlejem. Jest to skromny zakątek, przez który Bóg zechciał wejść w świat. Tutaj, w cieniu tej parafii,

0: ukrzyżowania, krusi, tak jak my ją znamy, znajdujemy się na skrzyżowaniu różnych dzielnic: Carabanchel, Latina, Aluche, Lucero. Nazw, które przywołują na myśl proste życie, codzienny trud i Kościół wcielony w konkretność każdego dnia. Z tego miejsca diecezja pragnie ofiarować Ci pierwszy z wielu uścisków, które otrzymasz w tych dniach. Uścisk zrodzony z przekonania, że Ewangelię najlepiej rozumie się, gdy rzeczywistość postrzega się z perspektywy najuboższych. Bo w takich miejscach każdego dnia uczymy się, że Chrystus nie tylko posyła nas do ubogich, ale że On sam staje się w nich obecny. Dlatego w ten sposób możemy zrozumieć, że ubodzy to nie tylko opcja duszpasterska, ale także wyznanie wiary, które składamy razem z papieżem. Patrzcie w górę, to wezwanie rozbrzmiewa wśród nas dzisiaj. Chcemy jednak czynić to nie odrywając stóp od ziemi, ale stąpając twardo po błocie i ulicach, gdzie tak wielu ludzi wciąż szuka schronienia, godnej pracy, towarzystwa i nadziei. Madryt potrzebuje tej wizji nie po to, by uciec od samego siebie, ale by kroczyć w większym braterstwie i wspólnej nadziei. W ubiegłym roku diecezjalny Caritas w Madrycie wsparł blisko 90 tysięcy osób w parafiach i ponad 400 projektach społecznych skierowanych do rodzin, osób bezdomnych, migrantów, młodzieży i seniorów. Osoby życia konsekrowanego wspierają kolejne 300 projektów naszej diecezji. Oprócz licznych inicjatyw diecezjalnego duszpasterstwa i innych instytucji kościelnych, to właśnie najsłabsi są pierwszymi, którzy Was dzisiaj witają i okazują Wam swoją miłość. Za ich pośrednictwem chciałbym, abyś dostąpił przyjęcia ze strony całej wspólnoty chrześcijańskiej, która towarzyszy ubogim, ofiarując swoją modlitwę, bliskość i hojne zaangażowanie w dzieła związane z zapewnieniem mieszkania, żywności i zatrudnienia. Mam nadzieję, że będziesz mógł doświadczyć miłości ponad 9 tysięcy pracowników Caritas i wielu innych członków bogatej sieci duszpasterstwa społecznego Kościoła, tych wszystkich, którzy codziennie towarzyszą rodzinom, migrantom, seniorom, młodzieży i bezdomnym. Kto najlepiej opowie o tym projekcie, symbolu tak wielu innych, które są częścią naszego Kościoła diecezjalnego, niż ksiądz Luis Hernández Vos Mediano, dyrektor Caritas w Madrycie. Witamy, Ojcze Święty, witamy w Madrycie. Przez te drzwi, jedne z wielu, które niczym Betlejem otwierają drogę do Ewangelii i prowadzą nas krok po kroku z Madrytu do nieba. To przemówienie powitalne wygłosił ksiądz kardynał José Cobocano, a teraz przemówienie wygłosi dyrektor diecezjalnego Caritas. Drogi Ojcze Święty, w imieniu Caritas Madryt witam Cię w Sedia, naszym schronisku, naszym miejscu przyjęcia dla bezdomnych. Dziękujemy Ci, że zdecydowałeś się rozpocząć swoją wizytę w Madrycie od spotkania z osobami bezbronnymi i wykluczonymi z naszego społeczeństwa. Jesteśmy poruszeni, a jednocześnie zmotywowani tym ewangelicznym gestem troski o to, by ostatni byli dziś pierwszymi. Co roku przez to centrum informacji i wsparcia, w którym się znajdujemy, przewija się ponad 2,5 tysiąca osób. To kobiety i mężczyźni naznaczeni ranami ulicy, zmarginalizowani, nielegalni, bez pracy i mieszkania, często z problemami psychicznymi, uzależnieniami i bez wsparcia. Średni pobyt trwa tutaj krócej niż 3 miesiące. Nasze drzwi są otwarte 24 godziny na dobę. Nie wymagamy niczego od nikogo. Nikt nie wychodzi z pustymi rękami. Dajemy im to, co mamy: gościnność, wysłuchanie, miłość, a przede wszystkim uznajemy godność, którą Bóg obdarzył każdego mężczyznę i każdą kobietę, stwarzając ich na swój obraz i podobieństwo. oferujemy im nocleg, wyżywienie, prysznice i informacje, a podczas ich pobytu u nas organizujemy warsztaty. Warsztaty, które stanowią osobiste spotkanie, które pozwala im rozpocząć proces przełamywania więzów wykluczenia, którym podlegają. Osoby obecne tutaj reprezentują wiele innych, którym towarzyszy i których przejmuje nie tylko Caritas, ale także zgromadzenia zakonne i duszpasterstwo społeczne naszej diecezji. Jest z nami również reprezentacja tych, którzy im towarzyszą. Wszyscy oni realizują różne projekty, na przykład walkę z wykluczeniem i handlem ludźmi, przyjmowanie migrantów lub osób pozbawionych wolności, wsparcie dla kobiet w ciąży, ochronę rodziny, dzieci, młodzieży, seniorów, duszpasterstwo zdrowia, ekologię integralną i wiele innych. Wszyscy, napędzani mocą Ducha Świętego, jesteśmy zobowiązani do spotykania się z nimi, troski o ich wrażliwość i do inicjowania procesów, które przełamują cykl ubóstwa i wykluczenia. Historie życia, którymi się dzielą, pokazują nam w całej ich brutalności ludzkie cierpienie i niesprawiedliwość, które popełniane są w naszym społeczeństwie. Staramy się łagodzić te sytuacje, dając głos tym, którzy go nie mają i uwidaczniając to, co niewidzialne. Działamy dla Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości oraz dla skutecznej ochrony praw człowieka. Osoby, którym towarzyszymy, to prawdziwi bohaterowie tej historii. Dzięki swojemu zaangażowaniu, odwadze i wytrwałości dążą do zintegrowania się w społeczeństwie. Kościół daje im znaczące wsparcie, ale to oni są prawdziwymi bohaterami. Pomagają nam podnieść wzrok i spojrzeć na rzeczywistość oczami miłości i nadziei. Bez dodatkowych słów rozpoczynamy to spotkanie, które przygotowaliśmy z tak wielką miłością i entuzjazmem. Mamy nadzieję, że poczujesz się, Ojcze Święty, jak w domu i że będziemy mogli przekazać Ci naszą miłość i nasz podziw. Dziękuję. To słowo przywitania wygłosił dyrektor diecezjalnego Caritasu. Dziękujemy księże kardynalu, księdzu kardynałowi, dziękujemy dyrektor Vicentum. Ojcze Święty, witaj. To miejsce jest miejscem, w którym codziennie wydarza się coś prostego, jednocześnie nadzwyczajnego. Jest świadectwem Kościoła, który nie odwraca się plecami do potrzebujących. Te osoby, które dziś wygłoszą swoje świadectwo, znają lepiej niż inni, co znaczy cierpienie. Są to osoby, które doświadczają także pozbawienia wolności, ale tutaj mogą doświadczyć nadziei. Osoby, które doświadczyły cierpienia samotności, a tutaj mogą doświadczyć spotkania i przyjęcia. Są tu także kobiety, które doświadczyły przemocy. Małoletni, którzy są daleko od swoich rodzin, a tutaj mogli znaleźć bezpieczne miejsce. Są tu imigranci, którzy doświadczają niepewności, a potrzebują przyjęcia. Są tutaj także uzależnieni, którzy potrzebują czasu, bliskości. Pracują tu ludzie, niektórzy już od dziesięcioleci, nie szukając aplauzów, a jedynie poświęcając się pomocy innym. Teraz chcę przedstawić Ci pierwszą osobę. Pierwsza to Kubanka, która przybyła do Hiszpanii. Druga osoba to Senegalczyk, który przybył niedawno po długiej podróży. I wreszcie trzecia to wolontariuszka. Są to trzy osoby, które mają różne historie. Pierwsza osoba to Nurka, ma 33 lata, przybyła z Kuby.
1: Poco después supo que estaba embarazada de gemelos y a través de Caritas llegó a
0: Była w ciąży z dwoma bliźniakami, a w domu świętej Barbary prowadzonym przez Caritas doświadczyła przyjęcia.
1: Y hace unos días en la fiesta de San Isidro de nuestro patrón recibieron el bautismo. Hoy Niurka sigue caminando con esperanza.
0: Niedawno w święto świętego Izydora jej dzieci przyjęły chrzest święty.
2: Gracias por venir y por acercarse a nosotros.
3: Ojcze Święty, dziękuję Ci za przybycie i za to, że jesteś blisko nas. Nieco ponad rok temu przyjechałam do Madrytu sama, w ciąży z dziećmi, nie wiedząc, jak sobie poradzę. Bardzo się bałam, ale Kościół mnie przyjął. W domu świętej Barbary znalazłam rodzinę. Dzięki siostrom zakonnym, wolontariuszom i wychowawcom, którzy towarzyszyli mi każdego dnia, zrozumiałam, że nie jestem sama. Tu narodzili się Ares i Atenea. Tu zostali ochrzczeni. Dziś patrzę na moje dzieci i wiem, że możemy mieć przyszłość. Jesteśmy daleko od naszej rodziny, ale mamy wspólnotę, która nas wspiera. Dlatego dziś wręczam Ci tę wstążkę z ich imionami, takimi jak te, które otrzymuje się noworodkom w szpitalach zaraz po urodzeniu. Reprezentuję ich życie, które przetrwało bardzo trudny czas dzięki gościnności i opiece, jaką otrzymali. Dzięki tym, którzy we mnie uwierzyli, dziś mamy nadzieję.

0: pierwsze świadectwo wygłosiła młoda kobieta z Kuby, Niurka, 33-letnia kobieta, a następnie druga osoba to Kadri z Senegalu, który po trudnej podróży przybył do Hiszpanii w czasie pandemii i znalazł gościnność w kościele. W pewnej parafii znalazł przyjęcie i dzięki temu znalazł także pracę, a przeszedł taką drogę od bycia przyjętym do przyjmowania i pracowania jako wolontariusz.
1: Ojcze Święty, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj i za to, że jesteś blisko migrantów. Kiedy przybyłem do Hiszpanii w tak trudnym czasie pandemii, czułem się zagubiony. Zostawiłem wszystko za sobą i nie wiedziałem, od czego zacząć, jak zacząć od nowa. Czułem się samotny. Ale spotkałem ludzi, którzy przyjęli mnie bez proszenia o nic, którzy patrzyli na mnie z szacunkiem i sprawili, że poczułem, że moje życie jest ważne.
0: Tutaj widzimy, że te ludzie wygłaszają swoje przemówienia tak z głowy i tak ten młody pan się troszkę zestresował.
1: Kiedy przybyłem do Hiszpanii w tak trudnym czasie pandemii, czułem się zagubiony. Zostawiłem wszystko za sobą i nie wiedziałem, od czego zacząć. Czułem się samotny, ale spotkałem ludzi, którzy przyjęli mnie bez proszenia o nic, którzy patrzyli na mnie z szacunkiem i sprawili, że poczułem, że moje życie jest ważne.
2: I quiero acompañar a otras personas que llegan como yo llegué.
0: Dziś mam pracę i chcę towarzyszyć innym, tak jak mi towarzyszono, kiedy tutaj przybyłem. Wiem, że Bóg prowadził moje kroki, a teraz moim pragnieniem jest móc wrócić do kraju na kilka dni, przytulić rodzinę i powiedzieć im, jak się czuję, bo dla mojej rodziny również nie było to łatwe. Dziękuję wszystkim, którzy mnie przyjęli, bo kiedy człowiek jest mile widziany, odkrywa, że nigdy nie stracił swojego miejsca na świecie. Drugie świadectwo wygłosił Kadri, Senegalczyk, który dzięki wsparciu kościoła w Madrycie mógł zintegrować się z hiszpańskim społeczeństwem, znaleźć pracę, a także stać się tym, którzy dziś towarzyszą innym.
3: Y los nervios le han fallado, pero por eso está hoy aquí, porque tiene esas ganas de superarse. Le presentamos santidad ahora a Alicia, ella es voluntaria del proyecto Esperanza.
0: Teraz przedstawiamy Ci, Ojcze Święty, Alicję, która jest wolontariuszką. Należy do projektu Esperanza, projektu Nadzieja.
3: Alicia representa a tantas personas voluntarias que sostienen cada día la misión de la Iglesia, es acoger, escuchar, acompañar e integrar a las personas más vulnerables. Reconociendo en cada una de ellas.
0: Alicia jest przedstawicielką tych wszystkich, którzy pragną pomagać innym. Teraz także ona wygłosi swoje świadectwo. Ojcze Święty, przychodzę do Ciebie w imieniu wielu innych wolontariuszy. Przeżywamy naszą misję jako służbę Kościołowi i osobom bezbronnym. Towarzyszyć innym znaczy uczestniczyć we śnie Pana Boga i Jego Królestwie. Znaczy przybliżać się, pomagać i rozpoznać świętą godność każdego człowieka. Kiedy przybliżam się do nich, pamiętam o słowach, które Pan Bóg powiedział Mojżeszowi. Zdejmij sandały, dlatego że ziemia, po której stąpasz, jest święta. Dlatego przynosimy Ci sandały, które są dla nas znakiem tych wszystkich, którzy cierpią. Przynoszę Ci także tę pracę wykonaną przez wiele kobiet pochodzącą z różnych narodowości, różnych religii. Są to osoby, które wznoszą swoje oczy, które przeżywają swoje życie z nadzieją. Trzecie świadectwo wygłosiła Alicja, która reprezentowała tutaj w obecności Ojca Świętego wszystkich wolontariuszy, dzięki którym diecezjalny Caritas pomaga tak wielu osobom. A teraz, Ojcze Święty, dalej chcemy wznosić nasze oczy i poprzez muzykę, muzyka może przedstawić to, czego nasze słowa nie mogą wyrazić.
3: Hoy nos acompaña Niña Pastori, un artista que lleva más de 25 años compartiendo su voz, su raíz, su hondura y que hoy pone su arte al servicio de este encuentro con usted. En la víspera de la solemnidad del Corpus, la canción que vamos a escuchar nos recuerda que el amor de Dios
0: przed dzień święta Bożego Ciała, ten śpiew, który zostanie wykonany przypomina nam, że miłość Boga zawsze przybliża się do człowieka, dzieli się z człowiekiem. Chcemy wysłuchać tego śpiewu jako modlitwę prostą, wdzięczną za miłość Boga, który staje się konkretnym gestem w tym miejscu, w którym, jak słyszeliśmy, wiele osób mogło odnaleźć odpoczynek. To o nich opowiada ten śpiew, którego teraz wysłuchamy.

0: zakończył się śpiew, który, jak mówił we wstępie prowadzący to spotkanie, śpiew opowiadał, z jednej strony był modlitwą, modlitwą do Boga, który staje się bliski człowiekowi, a z drugiej strony był opowieścią o trudach, o problemach, o cierpieniach tych wszystkich osób, które codziennie doświadczają pomocy ze strony Caritasu, szczególnie w tym centrum, do którego przybywa dziś Ojciec Święty, który teraz rozpoczyna swoje przemówienie.
1: Y estamos viviendo aquí. Eso no se improvisa, sino que sale del alma. Le he quitado su turno y va a darle paso a sus palabras, Santo Padre. Pues llenos de gratitud y con el corazón abierto, ahora sí, le invitamos a, por favor, a que nos dirija su mensaje. Muchas gracias.
0: Pełni wdzięczności prosimy teraz Ojca Świętego, aby skierował do nas swoje słowo. Ja też nie nauczyłem się na pamięć całego mojego przemówienia. Eminencje, ekscelencje, drodzy bracia i siostry, bardzo i szczerze się cieszę, że właśnie tutaj mogę rozpocząć moją wizytę w Madrycie. Jak powiedział jego eminencja, kto jest w Madrycie, ten jest z Madrytu. Dlatego i ja jestem pośród was, jako jeden z Madrytczyków. Dziękuję ci, Madrycie, za to powitanie. Powitanie, które sprawia, że czuję się częścią wielkiej i wspaniałej rodziny, w której, jak w każdej rodzinie, dokonują się cuda miłości. W szczególny sposób dzieje się to w tym domu, gdzie nikt nie pozostaje sam. Tutaj radość i ból każdego stają się radością i bólem wszystkich, a słuchając się nawzajem, wspólnie stawiamy czoła wyzwaniom, nie ignorując złożoności sytuacji, a jednocześnie nie odsuwając na bok wymagań miłości i sprawiedliwości, w dialogu ze wszystkimi, którzy prawdziwie troszczą się o człowieka i jego świat. W ten sposób Sedia podąża drogą Ewangelii, idąc śladami Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem nie tylko po to, by uzdrawiać nasze choroby i nasze niedole, ale także po to, by uczynić je swoimi, z wyjątkiem grzechu, żyjąc jak jeden z nas w słabości i utożsamiając się z każdym cierpiącym człowiekiem, aż do tego stopnia, że mówi nam: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.
2: W tym świetle możemy odczytać słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy w pieśni. W każdym marzeniu Cię szukałem i żadne nie było daremne. Bardzo dobrze podsumowują one świadectwa, które wysłuchaliśmy, oraz pracę wykonywaną tutaj każdego dnia. Istotnie, dzięki marzeniu i małym otwartym drzwiom, niewielkimi rozmiarami, lecz wielkim przez miłosierdzie, jak powiedział jego eminencja, Niurka dała Aresowi i Atenei życie, swoją matczyną miłość, łaskę chrztu i obietnicę szczęśliwej przyszłości. Dzięki marzeniu i tym samym małym drzwiom, Cardi przeszedł przez mroczny tunel pandemii oraz przez drogę pełną niewiadomych. Z pomocą tych, którzy wyciągnęli do niego rękę, okazując mu, że go cenią i w niego wierzą, znalazł pracę, a przede wszystkim odzyskał pragnienie nie tylko dalszego życia, lecz także wspierania innych, tak jak inni byli wsparciem dla niego. Również dzięki marzeniu i tym samym małym drzwiom Alicja i pozostali wolontariusze projektu Nadzieja każdego dnia pomagają tak wielu kobietom odzyskać godność, samodzielność, nadzieję i szacunek dla świętej wartości własnej osoby oraz rozpocząć nowe życie. Także symbole, które mi podarowaliście, stanowią przesłanie dla wszystkich. Wstążka z imionami dzieci wyraża radość, jaką każde narodziny przynoszą światu. Pozwolenie na pobyt odpowiada historią wysiłku, ale przede wszystkim zaangażowania, uczciwości i gościnnego przyjęcia. Sandał, przypominający spotkanie Mojżesza z Bogiem na Chorebie, przywołuje Ziemię Świętą, którą jesteśmy zobowiązani szanować w każdym ludzkim życiu.
0: Dlatego z całego serca dziękuję Wam wszystkim za podzielenie się doświadczeniami bolesnymi, ale nade wszystko pełnymi światła, doświadczeniami, które niczym zwierciadła odbijają miłość Boga. Wasze świadectwa otwierają przed nami okno na ogromną panoramę, zamieszkaną przez niezliczone matki, takie jak Niurka, dzieci, takie jak Ares i Atenea, kobiety i mężczyzn, takich jak Kadri, wolontariuszki i wolontariuszy, takich jak Alicja, tak wiele osób, tak wielu braci i sióstr, tak wiele historii, tak licznych, że jak mówi święty Jan, gdyby jeszcze głowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. A porównanie z Ewangelią nie jest przesadzone, ponieważ w tych historiach trwają nadal rzeczy, których Jezus dokonał, te, do których odnosi się ewangelista. Ksiądz arcybiskup w swoim wystąpieniu wspomniał drogę prowadzącą od Betlejem do raju. Madryt słynie również z szopek, które zdobią go w okresie Bożego Narodzenia. Ich piękno jest jednak jedynie bladym odbiciem jeszcze większego i głębszego cudu, który odnajdujemy tutaj dzisiaj. Światła, głosy i dźwięki, które podczas świąt Bożego Narodzenia przenikają nasze serca i sprawiają, że mamy łzy w oczach, w rzeczywistości nosimy w sobie, z sobą i pośród nas przez cały rok. Dzisiaj są one bardziej żywe i jaśniejsze niż kiedykolwiek, w tych przestrzeniach, wokół tej prostej i gościnnej szopki, którą z pomocą Boga nadal przygotowujecie dzień po dniu, a nawet dosłownie dniem i nocą, dla Jezusa obecnego w osobach przekraczających próg tego centrum w poszukiwaniu pomocy. Jako motto tej wizyty wybrano słowa Jezusa skierowane do uczniów. Podnieście oczy. Są one zaproszeniem do kontemplacji pól, które dojrzały już do żniwa i przypominają nam, że miłość nie znosi zwłoki. Jeśli nie zbiera się plonu wtedy, gdy zboże jest dojrzałe, żniwo przepada. Na tym polega nasza odpowiedzialność wobec potrzebujących. Odpowiedzialność, która uświęca każde spotkanie z drugim człowiekiem, jako kairos, wyjątkowy i niepowtarzalny moment łaski, dany po to, by kochać. Chwila, której nie wolno zmarnować ani odkładać na później. Miłość Chrystusa przynagla nas ku braciom, a miłość i troska, z jakimi odpowiadamy na jej wezwanie, są sprawdzianem naszej wiary. Jeżeli dobrze się nad tym zastanowimy, to w rzeczywistości także chrześcijanie pozwalają się zarazić postawami naznaczonymi światowymi ideologiami lub orientacjami politycznymi i ekonomicznymi, które prowadzą do niesprawiedliwych uogólnień i mylnych wniosków. Fakt, że praktykowanie miłosierdzia bywa pogardzane lub ośmieszane, jakby było jedynie obsesją niektórych, a nie żarliwym centrum misji Kościoła, skłania mnie do przekonania, iż należy zawsze i nieustannie czytać Ewangelię, aby nie narażać się na ryzyko zastąpienia jej mentalnością światową. Nie można zapomnieć o ubogich. Jeśli nie chcemy wypaść z żywego nurtu Kościoła, który wypływa z Ewangelii i ożywia każdą epokę historyczną.
2: Słowa Jezusa są także zaproszeniem do pielgrzymowania serca, wrażliwego na potrzeby innych, podtrzymując w sobie pragnienie dobra, które Bóg wpisał w naszą ludzką naturę, a które wiara wyzwala i umacnia. Papież Franciszek mówił na ten temat. W obliczu tajemnicy życia osobistego i wyzwań społeczeństwa, ludzie, którzy wierzą, doznają poruszenia, mają pasję, marzenie, które trzeba pielęgnować, zainteresowanie, które pobudza ich do osobistego zaangażowania. A zarazem przestrzegał przed niebezpieczeństwem beznamiętnego, zimnego serca, osiadłego w spokojnym życiu, które zamyka w obojętności i staje się nieprzepuszczalne, zatwardziałe. Serce żywe jest ciepłe i bijące, daje życie. Serce zimne jest nieruchome, nie pompuje już krwi i prowadzi do śmierci człowieka. Chciałbym jednak podkreślić jeszcze jeden aspekt wezwania Pana. Jest ono bowiem również zachętą do patrzenia cierpiącym w oczy i traktowania pomocy przede wszystkim jako spotkania braci, zjednoczonych w jednym objęciu Ojca. Także na to wielokrotnie zwracał uwagę papież Franciszek. Pytał, kiedy dajesz jałmużnę, czy patrzysz w oczy żebraka? Czy dotykasz Jego dłoni, aby poczuć Jego ciało? A następnie dodawał, jałmużna nie jest dobroczynnością. Najwięcej łaski z jałmużny otrzymuje ten, kto ją daje, ponieważ pozwala, aby patrzyły na Niego oczy Pana. Ci, którzy naprawdę kochają, nie tylko coś dają. Słuchają, rozmawiają, starają się zrozumieć sytuację i jej przyczyny. Zwracają uwagę na potrzeby materialne, ale także duchowe, na integralną promocję osoby. Możemy zakończyć, kierując wzrok ku Maryi, w której miłości wszystko to znajduje swoje wypełnienie. W jej troskliwej miłości w Kanie, miłości pełnej pragnienia, z jaką podążała śladami swego Syna, w miłości bliskiej i współuczestniczącej aż do końca, u stóp krzyża. Jej zawierzam każdego z was i waszą pracę na tej ziemi jej poświęconej, życząc, aby duch jej powszechnego macierzyństwa coraz bardziej ożywiał wołanie wiary. Zwróćmy się do niej słowami. Naucz nas zawsze widzieć w Tobie, Matkę, źródło miłosierdzia, łono przemłaczenia, objęcie nadziei, bramę chwały. Dziękuję.
0: Zakończyło się przemówienie papieża Leona XIV, które wygłosił tutaj w czasie swojej wizyty w Centrum Pomocy. Dziękujemy, Ojcze Święty, za Twoje przemówienie. Przyjmujemy Twoje słowa jako wezwanie do tego, aby dalej podnosić nasze oczy, aby dalej zasiewać nadzieję tam, gdzie najbardziej brakuje.
1: Los ha escuchado algunos, un nuevo comienzo, voluntariado que camina al lado y una comunidad que quiere cuidar la dignidad de cada persona. Todo lo vivido ha quedado reflejado en este árbol que está viendo usted aquí, el árbol de la esperanza.
0: To wszystko, co przeżyliśmy podczas tego spotkania, widzimy na tym drzewie. Są tutaj kolory, które przedstawiają Twoją podróż, Twoją wizytę tutaj. Na tych kawałkach papieru napisane są sny, nadzieje tych wszystkich osób, którym towarzyszy madrycki Caritas. Chcemy przekazać Ci replikę, która będzie przypominać o tym spotkaniu.
1: Donde acompañamos a personas que atraviesan procesos de adicción y que buscan recuperar su vida, sus vínculos y su futuro. Ella representa también a tantas personas que han decidido dedicar
0: Pani, która teraz przekaże Ci dar, przedstawia te, reprezentuje te wszystkie osoby, które poświęciły swoje życie, także swój profesjonalizm w służbie innym. W tym darze, chcemy Ci przekazać, zawierają się sny, nadzieje, pragnienia tych wszystkich osób, którym na co dzień towarzyszymy. Ten dar przypomina o tym, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach nadzieja może pozwolić, aby zmienić kierunek. Ojcze Święty, dziękujemy za to, że jesteś tutaj, za to, że zechciałeś zobaczyć z bliska tą naszą rzeczywistość. To drzewo wykonały osoby, które są w bardzo trudnych sytuacjach, ale codziennie znajdują powody do tego, aby iść do przodu. Są to osoby, które chcą dalej iść do przodu z godnością. Te osoby, które to wykonały, czuły się bardzo wdzięczne za to, że mogły wykonać dla Ciebie ten dar. A razem z tym drzewem, z tą repliką drzewa, przekazujemy Ci książkę, która zebrała świadectwo życia tych osób, którym staramy się towarzyszyć i pomagać. Dziękuję, Ojcze Święty.
1: El Santo Padre también nos hace un regalo en este caso del icono de Cristo.
0: A teraz Ojciec Święty przekazuje dar dla Centrum Pomocy Sedia, a tym darem od Ojca Świętego jest ikona Chrystusa, Chrystusa, który jest obliczem miłości. Jest to ikona, która przedstawia boski majestat z jednej strony i ludzką czułość z drugiej. Te dwa wymiary, które łączą się w obliczu Chrystusa, w Jego spojrzeniu. Teraz Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa. Dobrze, zanim udzielę błogosławieństwa, wspólnie się pomodlimy tą modlitwą, którą nauczył nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie z Wami na zawsze. Amen. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziękuję za Wasze świadectwo miłości. Błogosławieństwem, którego udzielił Ojciec Święty Leon XIV, powoli kończy się spotkanie w Centrum Informacji i Wsparcia w Centrum. A jeszcze teraz Ojcu Świętemu przekazane jest podziękowanie za jego wizytę tutaj w tym miejscu, który Ojciec Święty przejdzie teraz między tymi wszystkimi pracownikami i podopiecznymi Caritasu działającego tutaj w archidiecezji Madrytu. To też bardzo wymowne wskazywał na to w swoim przemówieniu dyrektor centrum, że to właśnie tutaj zaczyna się wizyta Ojca Świętego Leona XIV nie tylko w Madrycie, ale w całej Hiszpanii. Oczywiście papież po przybyciu dziś rano do Madrytu udał się do Pałacu Królewskiego, gdzie spotkał się z królem Filipem, z jego małżonką. Następnie spotkał się z przedstawicielami władz, korpusem dyplomatycznym, ale to były oczywiście spotkania, które są zawsze przewidziane przez protokół, którego przestrzega Ojciec Święty w czasie swoich wizyt, ale ta część duszpasterska wizyty Ojca Świętego w Hiszpanii zaczęła się właśnie tutaj, podczas spotkania z najsłabszymi, podczas spotkania z wykluczonymi, podczas spotkania z tymi wszystkimi osobami, które w przeróżny sposób na ich drogach życia spotkało nieszczęścia, które dzięki pomocy Kościoła, dzięki pomocy Caritasu, dzięki pomocy ludzi wiary, ludzi dobrej woli, ludzi, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas, swoje także kompetencje, mogą odnaleźć światełko nadziei, mogą walczyć, stawiać czoło tym trudnościom, cierpieniom, ranom, których doświadczyli w swoim życiu i mogą także zintegrować się tutaj w hiszpańskim społeczeństwie, mogą znaleźć pracę, mogą znaleźć dom i jak słyszeliśmy chociażby w świadectwie młodego mężczyzny pochodzącego z Senegalu, mogą także sami stać się wolontariuszami, którzy pomagają tym, którzy tak jak niegdyś oni doświadczyli trudu, doświadczyli tej potrzeby pomocy ze strony innych. Leon XIV w swoim przemówieniu w bardzo szczególny sposób zwracał uwagę na to, że pomoc ubogim, troska o potrzebujących nie są dodatkiem do Ewangelii, ale są integralną częścią nauczania Kościoła. Nie można ośmieszać, nie można tych wszystkich, którzy poświęcają swoje życie pomocy innym, nie można traktować tej działalności charytatywnej Kościoła jako czegoś drugorzędnego, ale ta miłość, która przejawia się potem w konkretnych znakach, jest integralną częścią nauki Chrystusa, nauki Ewangelii. Leon XIV zapraszał do tego, aby zawsze i nieustannie czytać Ewangelię, aby wracać do Ewangelii, aby nie narażać się na ryzyko zastąpienia jej mentalnością światową. Mówił o tym, że nie można zapomnieć o ubogich. Jeśli Kościół nie chce, jeśli wierni nie chcą wypaść z żywego nurtu Kościoła, nie mogą zapomnieć o ubogich. Ale właśnie dzięki nieustannemu powracaniu do Ewangelii mogą pozwolić sobie na to, aby Chrystus przypominał im, że troska o biednych jest integralną częścią nauczania Chrystusa. Leon XIV mówił o tym, że słowa Jezusa, które stały się mottem całej podróży apostolskiej do Hiszpanii, która potrwa aż do 12 czerwca, słowa, które wypowiada do uczniów, podnieście oczy, są zaproszeniem do pielęgnowania serca wrażliwego na potrzeby innych. Są zaproszeniem, aby podtrzymywać w sobie pragnienie dobra, które Bóg wpisał w naszą ludzką naturę, a które wiara wyzwala i umacnia. Leon XIV w swoim przemówieniu cytował papieża Franciszka, który podczas jednej ze swoich ostatnich podróży apostolskich we wrześniu 2023 roku w Marsylii mówił, że w obliczu tajemnicy życia osobistego i wyzwań całego społeczeństwa ludzie, którzy wierzą, mają marzenie, które trzeba pielęgnować, zainteresowanie, które pobudza ich do osobistego zaangażowania. Papież Franciszek w Marsylii we wrześniu 2023 roku przestrzegał przed niebezpieczeństwem zimnego serca, osiadłego w spokojnym życiu, które zamyka się w obojętności i staje się zatwardziałe. Leon XIV właśnie w kontekście pomocy osobom potrzebującym przypominał to nauczanie swojego poprzednika i mówił, że serce żywe jest ciepłe i bijące, daje życie, a serce zimne jest nieruchome, nie pompuje już krwi i prowadzi do śmierci człowieka. A teraz Leon XIV, jeszcze przed odjazdem do nuncjatury, przyszedł teraz do parafii, do kościoła parafialnego, przy którym działa Centrum Pomocy. Jest to parafia pod wezwaniem Ukrzyżowania Chrystusa. Ta pani, która teraz wita Ojca Świętego, przedstawia tych wszystkich, którzy zgromadzili się, aby otrzymać błogosławieństwa od Ojca Świętego. Dziękujemy za to, że jesteś tutaj, ale także za to, że masz to, że jest w Twoim sercu szczególna troska o tych wszystkich, którzy są ofiarami wykluczenia.
3: Muchas gracias.
0: Bardzo dziękuję. To wielka radość być tutaj. Jestem szczęśliwy, aby to pierwsze spotkanie w archidiecezji Madrytu może się zacząć tutaj w parafii, która jest poświęcona ukrzyżowaniu, ale jest znakiem nie śmierci, lecz nadziei nowego życia, zmartwychwstania i zbawienia, które Jezus przynosi każdemu z nas. Bardzo dziękuję wszystkim stowarzyszeniom, które są tutaj reprezentowane. Dziękuję za waszą piękną służbę, bo to jest znak nadziei w dzisiejszym świecie. To jest żywa Ewangelia, którą wszyscy chcemy widzieć, czuć, doświadczać, dlatego że wielokroć jest ona zapomniana poprzez obojętność, zobojętnienie. Wy macie w waszych rękach wielką możliwość, aby nieść nadzieję nam i całemu światu. Za to bardzo wam dziękuję. Dziękuję za wasze poświęcenie. Dziękuję za to, że mówicie tak Jezusowi ukrzyżowanemu. Dziękuję za to, że obejmujecie krzyż, abyście mogli my i wszyscy, idąc razem, abyśmy mogli dostąpić nadziei i radości zmartwychwstania. Bardzo dziękuję. Tu w parafii Ukrzyżowania Leon XIV spontanicznie wygłosił słowo pozdrowienia do tych wszystkich, którzy zgromadzili się w kościele parafialnym, aby spotkać się na chwilę z Ojcem Świętym, aby otrzymać Jego błogosławieństwo. Bardzo wam dziękuję, mówi Ojciec Święty. Kościół, nie ma lepszego miejsca niż Kościół, aby się modlić. Dlatego tutaj, jako wspólnota życia, wiary, wspólnie pomódlmy się, jak nas nauczył Pan Jezus.
3: Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros.
0: Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen. Bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego. I jeszcze raz dziękuję za waszą służbę. Leon XIV po spotkaniu w Centrum Informacji i Wsparcia Sedia, które znajduje się południowo-zachodniej części Madrytu. Spotkanie to miało miejsce w samym centrum, które jest prowadzone przez Caritas Archidiecezji Madrytu, a Leon XIV przybył teraz do kościoła parafialnego pod wezwaniem Ukrzyżowania Pana Jezusa, aby spotkać się także tutaj z wolontariuszami, z tymi wszystkimi, dla których nie znalazło się miejsce w samym centrum, ale zgromadzili się w kościele, oczekując tutaj na papieża, aby tutaj się z nim spotkać, wysłuchać jego słowa, przyjąć jego błogosławieństwo. Ojcu Świętemu podczas całej tej wizyty w Madrycie, która potrwa aż do wtorku, towarzyszy i towarzyszyć będzie ksiądz kardynał José Cobocan, arcybiskup metropolita Madrytu, a wśród tych, którzy przedstawiają Ojcu Świętemu poszczególne osoby, które teraz go pozdrawiają, jest także nuncjusz apostolski w Hiszpanii, ksiądz arcybiskup Piero Pioppo. Leon XIV w tych spontanicznych słowach wygłoszonych do tych wszystkich, którzy zgromadzili się w kościele pod wezwaniem ukrzyżowania, przypomniał, że ta praca, to zaangażowanie, poświęcenie jest żywym znakiem nadziei dla całego świata, jest żywą Ewangelią, jest prawdziwym świadectwem, które pozwala

0: a jeszcze dzisiaj o godzinie 20:30 na placu Plaza de Lima w pobliżu słynnego stadionu Santiago Bernabeu, stadionu, w którym na co dzień swoje mecze rozgrywa drużyna Realu Madryt, odbędzie się czuwanie modlitewne z młodzieżą. Na samym stadionie w poniedziałek wieczorem odbędzie się także spotkanie z całą wspólnotą diecezjalną. A dzisiaj o godzinie 20:30 Leon XIV nie na stadionie, lecz na placu przed stadionem spotka się na czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. To spotkanie, to czuwanie będziemy oczywiście dla Państwa transmitować, a Leon XIV tutaj w Centrum Pomocy Sedia przypominał także o roli Maryi. Mówił o tym, że w Maryi, w miłości Maryi wszystko znajduje swoje wypełnienie. W jej troskliwej miłości w Kanie, miłości pełnej pragnienia, z jaką podążała śladami swego Syna, w miłości bliskiej i współuczestniczącej aż do końca u stóp krzyża. To Maryi Leon XIV na koniec swojego przemówienia zawierzył wszystkich zgromadzonych ich pracę. I kończył swoje przemówienie, zwracając się bezpośrednio do Najświętszej Maryi Panny, cytując modlitwę, którą święty Jan Paweł II skierował do Matki Bożej w czerwcu 1993 roku. Kierował słowa: naucz nas zawsze widzieć w Tobie Matkę, źródło miłosierdzia, łono przebaczenia, objęcie nadziei, bramę chwały. Teraz kończy się to pierwsze spotkanie w ramach wizyty w archidiecezji Madrytu. Pierwsze spotkanie, które Leon XIV chciał poświęcić właśnie najbardziej potrzebującym oraz tym, którzy swoim poświęceniem, swoją pracą towarzyszą im na co dzień. A około godziny 20:30 rozpocznie się czuwanie modlitewne z hiszpańską młodzieżą, na którego transmisję już teraz Państwa zapraszamy. A dzisiejszą tę transmisję prowadzili dla Państwa
1: Natalia Pieśniewska
0: i ksiądz Jakub Ostrożański. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Pues muchas gracias.
3: Caga radio porque si no te vas a caer.
2: Ya, ya, ya. Foto que ayudaba. Muchas gracias. Ahora viene la buena.
4: Volváis a vuestros proyectos, a vuestras comunidades, a vuestras casas, a los lugares donde cada día acompañamos la vida concreta de tantas personas. Porque lo que hemos vivido aquí, pues no puede quedarse solo en estas paredes, en este patio. Tenemos que llevarlo con nosotros y compartirlo. Compartirlo, y es lo que quiero hacer con vosotros. Quiero escucharos, quiero que nos digáis algo. No sé si me pueden dejar un micrófono los compañeros para bajar aquí con vosotros y poder escucharos y que compartáis con nosotros. Sé que son momentos de mucha emoción. Son momentos, luego vais a poder subiros si queréis y haceros una foto con el árbol de la esperanza en el que están vuestros mensajes y en el que le hemos compartido al Papa

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję czuwania modlitewnego z młodzieżą, które już za chwilę rozpocznie się na Plaza de Lima w Madrycie. Leon XIV właśnie w tej chwili przebywa z nuncjatury apostolskiej, która w czasie tego pobytu w hiszpańskiej stolicy, który potrwa aż do wtorku, stała się jego domem. A czuwanie, które już za chwilę się rozpocznie, będzie ostatnim etapem pierwszego dnia podróży apostolskiej do Hiszpanii, którą dziś rano rozpoczął Ojciec Święty Leon XIV. Papieska wizyta, która potrwa do przyszłego piątku, 12 czerwca, jest czwartą zagraniczną podróżą apostolską Leona XIV, który swoje pierwsze kroki skierował do Turcji i Libanu. Następnie miała miejsce krótka, bo zaledwie jednodniowa wizyta w księstwie Monako i wreszcie długa, najdłuższa jak dotychczas podróż apostolska Leona XIV w Afryce. Ojciec Święty odwiedził wówczas Algierię, Kamerun, Angolę i Gwineę Równikową. A dziś rano na pokładzie samolotu Leon XIV przybył do Madrytu i podczas podróży tradycyjnie spotkał się z dziennikarzami, którzy relacjonują podróż papieską. W tej rozmowie Ojciec Święty wyraził zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie. Wyraził także bliskość z Libanem, potwierdzając stałą uwagę stolicy apostolskiej wobec sytuacji w tym kraju oraz przypominając, że dyplomacja watykańska jest w stałym kontakcie z lokalnymi władzami religijnymi. Na pytanie, czy w Iranie istnieje sprawiedliwa wojna, papież stwierdził, że zostało to już bardzo jasno powiedziane, że w Iranie nie można znaleźć elementu wojny sprawiedliwej. Teoria sprawiedliwej wojny pochodzi z minionych wieków, kiedy nie wyobrażano sobie broni ani zdolności destrukcji, jakimi dziś dysponuje człowiek. Ten temat wojny sprawiedliwej Leon XIV podjął także w swojej pierwszej encyklice opublikowanej około 2 tygodni temu, Magnifica Humanitas. I ten temat znajdzie się także wśród zagadnień, które Leon XIV pragnie poruszyć podczas konsystorza, nadzwyczajnego konsystorza z kardynałami z całego świata, którzy zgromadzą się w Rzymie od 26 do 29 czerwca. W liście, który ksiądz kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego, skierował do wszystkich kardynałów, wskazał właśnie na ten temat wojny sprawiedliwej jako jedno z tych zagadnień, które Leon XIV chce poruszyć w czasie spotkania z członkami Kolegium Kardynalskiego. W czasie porannego lotu Ojciec Święty, odpowiadając na pytanie dotyczące przypadków wykorzystywania seksualnego przez duchowieństwo hiszpańskie, powiedział, że w czasie tej podróży do Hiszpanii spotka się z niektórymi ofiarami, zapewniając o swoim zaangażowaniu oraz o zaangażowaniu całego Kościoła w walkę z tym, co, jak powiedział papież Leon, jest wciąż otwartą raną. A odpowiadając na pytanie dotyczące nadużyć popełnianych przez duchowieństwo, Ojciec Święty potwierdził to, co już wczoraj wieczorem dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni zapowiedział, że podczas tej podróży przewidziane jest zorganizowane przez lokalny hiszpański kościół spotkanie z ofiarami nadużyć. ze strony duchowieństwa. Leon XIV po swoim przybyciu na lotnisko Barajas w Madrycie udał się do Pałacu Królewskiego, gdzie spotkał się z parą królewską, z królem Filipem VI, jego małżonką Letycją, a następnie już tradycyjnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym. Tam Leon XIV wygłosił swoje pierwsze przemówienie podczas tej podróży apostolskiej, w którym między innymi wygłosił apel. Mówił: w imię umiłowania prawdy wzywam wszystkich do porzucenia narracji dzielących i polaryzujących waszą rzeczywistość społeczną oraz jej historię, aby przejść od jałowych uproszczeń do owocnego docenienia złożoności. Widzę w tym szczególne powołanie Europy, w której Hiszpania odgrywa pierwotną i fundamentalną rolę. To słowa, które Leon XIV skierował w sposób szczególny do odpowiedzialnych za życie publiczne w Hiszpanii, a odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa, Leon XIV wskazał, że nowe technologie stały się sztucznym środowiskiem, w którym nasze fundamentalne wybory wystawiane są na próbę. W tym środowisku zaostrzają się uprzedzenia, ostrzegał papież, i słabnie krytyczne myślenie. Dobro może się jednak przeciwstawiać temu zjawisku. A do polityków i odpowiedzialnych za gospodarkę Ojciec Święty mówił o tym, że potrzeba zmiany kierunku inwestycji przeznaczanych na szkoły, uniwersytety i badania naukowe, na wspólnoty lokalne i na społeczeństwo obywatelskie jako środowiska uczestnictwa i mediacji kulturowej. Leon XIV przypominał także, że jeden z szlachetnych synów tej hiszpańskiej ziemi, święty Ignacy z Loyoli, uczy, iż trzeba mieć odwagę przemyśleć wszystko na nowo. Ten wielki święty zrozumiał, że dobro, ku któremu czuł się pociągany, nie było utopią, a wówczas jego kryzys przemienił się w łaskę. O tym mówił Leon XIV, który w swoim przemówieniu cytował kilkoro hiszpańskich świętych, którzy mieli wielki wpływ na historię tego kraju. Święty Jan od Krzyża, święta Teresa z Awili, wielcy reformatorzy zakonu karmelitów, a także założyciel jezuitów, święty Ignacy z Loyoli. Leon XIV w czasie tej podróży apostolskiej uda się między innymi do opactwa Montserrat, miejsca, które w życiu świętego Ignacego odegrało szczególną rolę, bo to właśnie tam Ignacy podczas długiego, całonocnego czuwania zdecydował się złożyć u stóp Matki Bożej miecz, sztylet, te atrybuty, które w jego rycerskim życiu były nieodzowne. Tam zdecydował się przywdziać szaty pielgrzyma i poświęcić się życiu duchowemu, które zaowocowało później założeniem zakonu jezuitów. Leon XIV podczas swojego pierwszego przemówienia podczas podróży apostolskiej do Hiszpanii mówił także, przypominał nauczanie opublikowanej niedawno encykliki Magnifica Humanitas, w której wzywał, aby unikać słów, które upokarzają, które przeciwstawiają jednych drugim. Prosił Ojciec Święty, aby wybierać jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Leon XIV zapraszał także, aby nie ulegać naiwnym uniesieniom i nie podsycać jałowych lęków. A zachęcając władzę do troski o ubogich i harmonię społeczną, Leon XIV zakończył swoje przemówienie, wzywając o błogosławieństwo dla całej Hiszpanii. Temat ubogich. Ojciec Święty już od początku tej swojej podróży postawił w centrum przez sam wybór pierwszego miejsca, które zdecydował się odwiedzić w czasie tych kilku dni, które spędzi w Madrycie, a było to w dzisiejszych godzinach popołudniowych Centrum Informacji i Wsparcia, które prowadzi Caritas Archidiecezji Madryckiej. Tam Leon XIV podkreślił swoją radość z tego, że właśnie w tym miejscu może rozpocząć swoją wizytę w Madrycie, nawiązując do słów księdza kardynała Cobocano, który powitał Ojca Świętego w swoim przemówieniu. Leon XIV dodał, że i on, przebywając w tych dniach w Madrycie, czuje się jednym z Madrytczyków. Leon XIV podziękował miastu za przyjęcie, które, jak mówił, pozwala mu się czuć częścią wielkiej, wspaniałej rodziny, w której dokonują się cuda miłości. W szczególny sposób dzieje się to w tym domu, gdzie nikt nie pozostaje sam, mówił Leon XIV, nawiązując do działalności odwiedzanego ośrodka. Papież podkreślił, że w Centrum Informacji i Pomocy Sedia radość i ból każdego stają się radością i bólem wszystkich. Wskazał także, że pomoc potrzebującym nie polega na ignorowaniu złożoności sytuacji, ale także nie może odsuwać na bok wymagań miłości i sprawiedliwości. Odwołując się do świadectw, które zostały wygłoszone w jego obecności, dwóch świadectw podopiecznych pochodzącej z Kuby młodej kobiety oraz młodego Senegalczyka, a także świadectwa wolontariuszki Alisi, Leon XIV w ich historiach dostrzegł marzenie, które dzięki małym otwartym drzwiom stało się początkiem życia, początkiem odbudowanej nadziei, pracy, godności i służby innym. Papież podkreślił, że doświadczenia, które ci młodzi ludzie mieli odwagę wygłosić, są bolesne, ale przede wszystkim są pełne światła. Podczas podróży apostolskiej często widzimy logo tej podróży, które zawiera w sobie słowa Pana Jezusa zaczerpnięte z 4 rozdziału Ewangelii świętego Jana, słowa podnieście oczy. Papież wyjaśniał, że te słowa Jezusa są zaproszeniem, by zobaczyć pola, które są dojrzałe do żniwa. Ale te słowa są także przypomnieniem, że miłość nie znosi zwłoki, jeśli nie zbiera się plonu wtedy, gdy zboże jest dojrzałe, żniwo przepada, mówił Leon XIV i w tym kontekście wskazywał na odpowiedzialność wobec potrzebujących. Każde spotkanie z drugim człowiekiem nazwał wyjątkowym i niepowtarzalnym momentem łaski, danym po to, by kochać, chwilą, której nie wolno zmarnować ani odkładać na później. Leon XIV w swoim przemówieniu przypominał także słowa z adhortacji apostolskiej Dilexi Te. W tej adhortacji papież pisze, że nie można zapomnieć o ubogich, jeśli nie chcemy wypaść z żywego nurtu Kościoła, który wypływa z Ewangelii i ożywia każdą epokę historyczną. Na zakończenie swojego przemówienia Leon XIV zachęcił, by pomoc ofiarowaną drugiemu człowiekowi traktować przede wszystkim jako spotkanie braci, kiedy dajesz jałmużnę? Czy patrzysz w oczy żebraka? Czy dotykasz jego dłoni, aby poczuć kontakt z nim? Zadawał te pytania Leon XIV, przypominając nauczanie papieża Franciszka, który te same pytania zadawał we Francji, w Marsylii we wrześniu 2023 roku. Leon XIV na zakończenie swojego przemówienia zawierzył Matce Bożej pracowników i podopiecznych ośrodka Sedia, prosząc, by duch jej macierzyństwa ożywiał wołanie wiary. A w księdze pamiątkowej centrum, do której wpisał się Ojciec Święty jeszcze przed rozpoczęciem spotkania z pracownikami i podopiecznymi, napisał: pozwólcie, aby poruszało was spojrzenie tych, którzy potrzebują waszej pomocy. Przyjmujcie ich z miłością Chrystusa. Z całego serca proszę Boga, aby wam błogosławił. Spotkanie, które za chwilę się rozpocznie, będzie ostatnim etapem tego pierwszego dnia obecności Leona XIV w Hiszpanii. Ojciec Święty na pokładzie Papa Mobile objeżdża teraz sektory, by przywitać się z, jak widzimy, bardzo licznie zgromadzoną młodzieżą. W czasie tego spotkania przewidziany jest dialog młodych ludzi z Ojcem Świętym, który odpowie na pytania, które nurtują młodych Hiszpanów, po czym będzie mieć miejsce adoracja eucharystyczna, która nabiera szczególnego znaczenia w tym dniu, które w Hiszpanii, jak w wielu innych krajach, jest wigilią uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, uroczystości Bożego Ciała, które Leon XIV będzie świętować jutro właśnie w Madrycie, przewodnicząc mszy świętej, przewodnicząc procesji eucharystycznej na ulicach Madrytu. Jeszcze jutro, w niedzielę, w godzinach popołudniowych, przewidziane jest spotkanie, które będzie miało charakter prywatny, z członkami zakonu świętego Augustyna. Leon XIV, kontynuując niejako tradycję zapoczątkowaną przez swojego poprzednika, papieża Franciszka, który w każdym kraju, do którego się udawał, chciał mieć taką przestrzeń spotkania ze swoimi współbraćmi z zakonu jezuitów, Leon XIV kontynuuje tę tradycję. Także podczas swojej podróży w Afryce spotkał się w Algierii we wspólnocie, która posługuje w Annabie, blisko tego miejsca, które było katedrą świętego Augustyna. Tam Leon XIV spotkał się ze swoimi współbraćmi z zakonu Augustianów. I takie spotkanie będzie miało miejsce również jutro w Nuncjaturze Apostolskiej, następnie w hali widowiskowo-społecznej Movistar Arena. Leon XIV spotka się ze światem kultury, sztuki, ekonomii i sportu. To spotkanie będzie miało tytuł, będzie nosić tytuł Budować sieci współpracy. Następnie w poniedziałek w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej Leon XIV spotka się z premierem hiszpańskiego rządu, następnie w kongresie deputowanych spotka się z członkami parlamentu Hiszpanii, a w siedzibie konferencji episkopatu spotka się z biskupami hiszpańskimi, z którymi w Nuncjaturze Apostolskiej spożyje obiad. Zaś wieczorem Leon XIV uda się do madryckiej katedry, katedry pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Almudeny, gdzie będzie mieć miejsce modlitwa i nabożeństwo ku czci Matki Bożej. Jeszcze w poniedziałek wieczorem, szczególnym momentem w czasie tej wizyty Leona XIV w Madrycie, będzie spotkanie z całą wspólnotą diecezjalną na stadionie Santiago Bernabeu, na stadionie, na którym swoje mecze rozgrywa drużyna Realu Madryt, na stadionie, który znajduje się bardzo blisko Plaza de Lima, na której obecnie przebywa Ojciec Święty, gdzie już za chwilę powinno rozpocząć się spotkanie z młodzieżą, która bardzo licznie zgromadziła się, aby wysłuchać Ojca Świętego, aby wspólnie z Ojcem Świętym adorować Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, aby także wejść w dialog z Ojcem Świętym, dlatego że w czasie tego spotkania przewidziane są pytania, jak to często bywa podczas spotkań następców świętego Piotra z przedstawicielami młodzieży. We wtorek, 9 czerwca, zakończy się pobyt papieża w hiszpańskiej stolicy. Rano spotka się on z wolontariuszami, dzięki którym możliwy jest sprawny przebieg tej papieskiej wizyty, a następnie samolotem odleci do Barcelony. Z lotniska uda się do katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, która znajduje się w barcelońskiej Starówce. Tam przewodniczyć będzie modlitwie południowej, a wieczorem będzie mieć miejsce czuwanie modlitewne na stadionie olimpijskim. Następnego dnia, w środę, Leon XIV spotka się z więźniami w zakładzie karnym. To spotkanie może mieć dla Ojca Świętego szczególne znaczenie. Pamiętamy jeszcze w czasie ostatniej podróży apostolskiej Leona XIV jego spotkanie w więzieniu w Gwinei Równikowej. To spotkanie, które dla samego Ojca Świętego, jak on sam mówił później w czasie jednej z audiencji generalnych, było jednym z najpiękniejszych i najbardziej znaczących momentów tej długiej, kilkunastodniowej wizyty w Afryce. Leon XIV, wspominając, mając przed oczami obraz tych więźniów, którzy tańczyli, śpiewali w jego obecności, mówił, że nigdy jeszcze nie widział czegoś takiego. Ci więźniowie, którzy byli pełni radości, pełni nadziei z wizyty Ojca Świętego, w szczególny sposób dotknęli serca Leona XIV. I w środę po wizycie w więzieniu Leon XIV uda się do opactwa i sanktuarium Matki Bożej z Montserrat, około 40 kilometrów od Barcelony. Znajduje się tysiącletnie opactwo, w którym posługują ojcowie benedyktyni. Tam Leon XIV przewodniczyć będzie modlitwie różańcowej, spożyje także obiad z lokalną wspólnotą mnichów, którzy rok temu, w 2025 roku, obchodzili 1000 lat istnienia swojego klasztoru. W październiku ubiegłego roku opat tej wspólnoty był wraz z kilkoma współbraćmi, mnichami, był obecny na audiencji generalnej, podczas której przekazał Leonowi XIV pamiątkowy medal i zaprosił także Ojca Świętego do odwiedzenia opactwa w Montserrat. To spotkanie będzie mieć miejsce właśnie w środę. I jeszcze w środę Leon XIV w godzinach popołudniowych w kościele świętego Augustyna w Barcelonie spotka się z diecezjalnymi organizacjami charytatywnymi i dobroczynnymi, a następnie wieczorem o 19:30 będzie mieć miejsce to wydarzenie, którego wszyscy oczekują, msza święta w słynnej bazylice Sagrada Familia, która po ponad 100 lat budowy zostanie wreszcie ukończona. Czyli to sam Leon XIV zainauguruje ostatnią, najwyższą wieżę, która poświęcona jest Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Leon XIV zajmuje już teraz miejsce, z którego przewodniczyć będzie dzisiejszemu czuwaniu. Towarzyszyli mu podczas tego wejścia na scenę około 30 młodych ludzi, a czuwanie rozpocznie się przemówieniem powitalnym, które wygłosi ksiądz kardynał José Cobocano, arcybiskup metropolita Madrytu.
1: Santo Padre,
0: Ojcze Święty, to jest młodzież Jezusa Chrystusa, to jest młodzież Kościoła, to jest młodzież papieża. Ksiądz kardynał nawiązał do tego słynnego krzyku, które towarzyszy papieskim wizytom w krajach hiszpańskojęzycznych. Esta es la juventud del Papa. Oto młodzież papieża. Ten okrzyk, który towarzyszył szczególnie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Oto oblicze Kościoła, który wita Cię dzisiejszego popołudnia i który gromadzi młodych ludzi z wielu diecezji całej Hiszpanii. W Madrycie lubimy chlubić się wyjątkowymi barwami nieba, zwłaszcza gdy zbliża się popołudnie. Być może dlatego z wdziękiem i prawdą powtarzamy z Madrytu do nieba. I właśnie to chcemy dziś razem zrobić. Spojrzeć w niebo, spojrzeć w górę i wznieść wzrok, aby rozpoznać w Tobie tego, który utwierdza nas w wierze. Podnieść nasz wzrok, aby nie zamykać się w teraźniejszości ani w rozpaczy. Podnieść nasz wzrok, aby rozpoznać to, co Duch Święty nadal czyni w swoim Kościele. Podnieść nasz wzrok, aby usłyszeć głos Pana, który wciąż pyta każdego młodego człowieka, dla kogo jest Twoje życie? Ojcze Święty, oto młodzi ludzie, którzy przychodzą tu z pragnieniem tych, którzy szukają Chrystusa, Jego Kościoła i braterstwa, które nadaje życiu sens. Przychodzą do Kościoła, doświadczając wielkich wyzwań, ale także głębokiej nadziei. Wśród nas, jak widziałeś, Ojcze Święty, jest wiele prawdziwych twarzy, wiele konkretnych twarzy. Młodzi ludzie, którzy przybywają pełni entuzjazmu i energii. Młodzi ludzie, którzy z miłością i poświęceniem przygotowali to spotkanie. Młodzi ludzie, którzy poszukują sensu i którzy przeżywają proces chrześcijańskiego wtajemniczenia i formacji. Są też tacy, którzy przeżywają chwilę cierpienia, migranci, którzy niosą ze sobą historię zmagań i nadziei, młodzi ludzie dotknięci niepewnością lub samotnością. Jesteśmy szczególnie zasmuceni cierpieniem tych, którzy stracili nadzieję w życiu i odnajdują drogę wyjścia w samobójstwie. Ojcze Święty, pod Twoim przewodnictwem chcemy nauczyć się szukać odpowiedzi jako Kościół, wspólnie podążając i oferując drogi towarzyszenia i drogi życia. W tym celu potrzebujemy Twojego słowa, potrzebujemy Twojego wsparcia, abyś umocnił nas w podążaniu jako chrześcijanie, aby budować tętniące życiem wspólnoty, które wspierają młodych ludzi, inspirają do stawiania sobie pytań o powołanie i otwierają horyzonty misji. Spojrzenie w niebo oznacza dzisiaj podniesienie wzroku, aby na nowo odkryć, że Bóg wciąż wzywa, że drugi człowiek jest bratem lub siostrą, a życie każdego człowieka ma wartość. Historia każdego z was jest jeszcze do napisania, a Bóg nie przestał liczyć na nikogo. Dziś piszemy tę historię razem z Ojcem Świętym. Ojcze Święty, dziękujemy Ci za to, że przybyłeś, aby pomóc nam podnieść wzrok. Dziękujemy Ci za to, że utwierdzasz nas w wierze, wspierasz nas w naszej misji i przypominasz nam, że Duch Święty nadal działa, a Kościół nadal jest posyłany. To jest Twój dom, to są Twoi młodzi. Zakończył swoje przemówienie powitalne ksiądz kardynał José Cobo Cano, arcybiskup metropolita Madrytu. Ojcze Święty, młodzież, która przygotowała to czuwanie, pragnie spotkać się z Tobą jako dzieci ze swoim Ojcem. Chcą dziś wieczorem podzielić się z Tobą swoimi pragnieniami i niepokojami. Na początku chcemy otworzyć to czuwanie, uczestnicząc w inscenizacji, które chce wyrazić pragnienie i poszukiwanie.
1: Queridos amigos,
0: drodzy przyjaciele,
1: hay muchas pruebas de la relación entre cultura e iglesia. Para todos ustedes, Godspell, el hechizo de Dios.
0: Zapowiedziana została inscenizacja, która jest częścią programu czuwania Ojca Świętego z hiszpańską młodzieżą. Inscenizacja, która, jak powiedział ksiądz kardynał Cobo Cano, ma wyrazić dwa elementy, które towarzyszą życiu młodych ludzi. Element pragnienia i element poszukiwania.

0: zakończyła się inscenizacja, przedstawienie. Nasi młodzi są dociekliwi, mówi ksiądz kardynał Kobokano. Kiedy przygotowywaliśmy się do tego spotkania, zastanawiali się, co by ci powiedzieli, gdyby mieli okazję stanąć obok ciebie. To doprowadziło do kilku tematów, które poruszyli i którymi teraz wspólnie się dzielimy.
1: Santidad, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Ojcze Święty, bardzo dziękujemy Ci za Twoją obecność tutaj z nami i za tę chwilę dialogu z młodzieżą z Hiszpanii. Nazywam się Marina i pochodzę z parafii Jezusa i Maryi w Madrycie. Przed tym spotkaniem pytaliśmy w naszych grupach i wspólnotach, jakie troski i pytania chciałyby Ci przedstawić przy tej okazji. Pierwsze pytania są bardziej osobiste, aby lepiej Cię poznać. Pierwsze dotyczy wzorców, które miałeś w młodości. Wiemy, że święty Augustyn jest dla Ciebie bardzo ważny, ale jacy inni święci i jakie inne osoby były dla Ciebie pomocą w rozwoju życia chrześcijańskiego? I drugie pytanie. Drogi Ojcze Święty, mam na imię Maria José, wyimigrowałam z Peru i tutaj w Hiszpanii odnalazłam mój drugi dom. Chciałabym zapytać od lata spędzone jako misjonarz w Peru, jakie wspomnienie lub doświadczenie zachowuje Wasza świątobliwość jako szczególny skarb z tamtych lat? Przede wszystkim chciałbym Was wszystkich pozdrowić. Dziękuję Wam za to, że jesteście tutaj i dziękuję za dzielenie się wiarą z całym Madrytem i z całą Hiszpanią. Na pierwsze pytanie odnośnie świętych, którzy byli dla mnie wzorcami podczas mojego dorastania, podczas mojej młodości, ale również jako biskupa, jako papieża. Wspomniałem już o świętym Augustynie. Wiemy, że jest bardzo ważną postacią dla całego Kościoła. Ale pomyślałem także o jednym z ojców Kościoła Wschodu, który nazywał się święty Jan Chryzostom, którego imię oznacza Złoto Usty. Tytuł, na jaki ten ojciec Kościoła zasłużył swoją piękną, wspaniałą elokwencją. Przed chrztem, który przyjął w 368 roku, studiował filozofię. Następnie poświęcił się egzegezie Pisma Świętego wraz z innymi młodymi ludźmi z Antiochii, swojego rodzinnego miasta. Po okresie doświadczeń jako eremita oddał się służbie kościołowi jako kapłan i później jako biskup. Tutaj chciałbym życzyć Wam wszystkim, nie bójcie się myśli o powołaniu do życia kapłańskiego, zakonnego i powołania do różnych innych posług w Kościele. Jan Chryzostom nosił w swoim sercu miłość do Słowa Bożego. Po tym, jako posługiwał jako kapłan i biskup, dał wielkie świadectwo, przede wszystkim poprzez spójność swojego życia. Szczególnie wielkie wrażenie na mnie wywarły jego katechezy, jego homilie, pisma, które łączą umiłowanie prawdy sprawością życia, a także jego wielka odwaga. Nie bał się, by przemawiać przed cesarzem. Nie bał się, by mówić o rzeczach, w których bronił sprawiedliwości. Drugim świętym, o którym myślałem, jest święty Tomasz z Villanuevy, augustianin, który został powołany, aby stać się także pasterzem Kościoła. Był Hiszpanem, studiował na Uniwersytecie w Alcalá. I dzięki swojej mądrości zdobył uznanie cesarza Karola V. Jako biskup Walencji podjął intensywne dzieło reformy Kościoła, zwłaszcza duchowieństwa, zachęcając swoich współbraci do wytrwałości w modlitwie, czystości i posłuszeństwie. Jego gorąca miłość bliźniego do dziś jest znany jako biskup ubogich. Jego miłość również mi pomogła w chwilach próby, w chwilach posługi. I trzecim towarzyszem mojej drogi jest święty Turybiusz z Mogrovejo. Również on był Hiszpanem. W XVI wieku był misjonarzem w Peru, gdzie z wielką gorliwością poświęcił się ewangelizacji Indian, ucząc się języków miejscowej ludności. Święty Turybiusz łączył intensywne życie modlitwy z zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości, szczególnie wobec nadużyć i korupcji swoich czasów. Dlatego jest dla mnie wzorem oddania ludowi, zwłaszcza najuboższym, w imię Chrystusa. Kontemplując życie tych świętych, podobnie jak święty Augustyn, mówiłem sobie, jeśli ich było na to stać, dlaczego ja nie miałbym potrafić? To pytanie chętnie powierzam również Wam, zachęcając Was do wybierania takich wzorów dobrego życia, które będą pociągające zarówno dla Was samych, jak i dla innych. Jeśli chodzi o lata przeżyte w Peru jako misjonarz i później jako biskup, przede wszystkim pamiętam świadectwo wiary ludzi naznaczonych wieloma trudnościami, a jednocześnie pełnych nadziei. To właśnie spotkanie z ranami i radościami ludzi sprawiło, że wzrastałem na drodze naśladowania Jezusa. Głosząc Go innym, sam również byłem przemieniany przez Ewangelię, doświadczając wiary tych ludów, bardzo często bardzo ubogich na poziomie materialnym, ale bogatych wiarą. Doświadczałem wiary w Słowo Pana i widziałem, kiedy Słowo Pana może przemienić konflikt w pokój i może stać się źródłem pojednania i sprawiedliwości. Ojciec Święty odpowiedział na pierwsze dwa pytania dotyczące swoich wzorców, dotyczących swojego doświadczenia w Peru. A teraz następne pytania. Ojcze Święty, bardzo dziękujemy Ci za podzielenie się tym.

Ci a nawet lęk powstrzymują nas przed pytaniem, czego Bóg od nas chce. Dlatego chcielibyśmy Cię zapytać, co Twoim zdaniem może nam pomóc rozpoznać głos Boga pośród tak wielu innych głosów. Witaj, Ojcze Święty. Jestem Manu. Pochodzę z jednej z madryckich parafii. Ojcze Święty, wiesz, że dzisiaj wielu młodych ludzi pragnie Boga, inni chcieliby wierzyć, a jeszcze inni nawet nie chcą słyszeć o Bogu. I często nawet nie wiemy, jak im pomóc. Jak my, którzy również jesteśmy poszukujący, możemy towarzyszyć innym w procesie odkrywania piękna wiary? Teraz Ojciec Święty udzieli odpowiedzi na dalsze dwa pytania. Przede wszystkim dobrze porozmawiać o tym, jak rozpoznać głos Boga, jak rozeznać, czy to naprawdę Bóg jest tym, który do nas mówi. Aby rozpoznać głos Boga, może nam pomóc przede wszystkim milczenie. Myślę, że jest to bardzo ważne, aby każdy z nas poszukiwał, starał się rozwinąć zdolność do przebywania w ciszy. Bardzo często chodzimy w słuchawkach, słuchamy muzyki w rozproszeniu, nie umiemy doświadczać milczenia. I brakuje nam doświadczenia ciszy, które jest potrzebne do tego, aby rozpoznać głos Boga. Gdy szukamy ciszy, decydujemy o tym, czego nie słuchać i jakim hałasom nie pozwolić się rozpraszać. Uwalniając się od zgiełku tysięcy głosów, dostrzegamy, że jedne zwodzą nasze pragnienia, inne kupują nas, nie dając prawdziwego pokarmu, jeszcze inne przemawiają w imię własnego interesu. W ciszy rozumiemy, że ideologie przemijają, podczas gdy prawda trwa. Tutaj chciałbym podkreślić także, jak ważne jest poszukiwanie prawdy, ponieważ wiele głosów, wiele rzeczy, które są obecne w mediach społecznościowych, oszukują nas, a my musimy szukać zawsze prawdy. A Bóg jest prawdą. Po drugie, bądźcie pewni, że Bóg dobrze zna Twój głos, Wasz głos. On Was słucha i odpowie Wam. Nie bójcie się, aby wyrażać to, co czujecie w waszym sercu. Jeden z psalmów mówi, czy nie usłyszy ten, który wszczepił ucho, nasza wewnętrzna rozmowa staje się modlitwą, uwielbieniem i błaganiem, gdy zostaje powierzona temu jedynemu, który może jej wysłuchać. Modlitwa jest głosem wolnym, właśnie dlatego, że nie przemawia po to, by się usprawiedliwiać, udowadniać, że jesteśmy przygotowani, albo sprawiać, byśmy czuli się ważni. Kiedy sami stajemy się modlitwą, Pan odpowiada nam swoim słowem, które stało się dla nas człowiekiem, potwierdzając, że kocha nas całym swoim istnieniem. Po trzecie, aby rozpoznać głos Boga, trzeba słuchać Jego żywego słowa, słowa, które jest żywe, bo jest Nim Chrystus. Jego głos nadal rozbrzmiewa w Kościele, który jest Jego ciałem. To On wypełnia całe Pismo Święte, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, dane ludziom jako obietnica zbawienia. Adoracja eucharystyczna, którą przeżyjemy tej nocy, jest właśnie

0: właśnie odpowiednim miejscem do zachowania ciszy, uwolnienia serca i naszego trwania przed Panem, prowadząc z Nim dialog, tak aby On sam przemawiał do nas swoją miłością, która stała się pokarmem dla ludzkości. Ponadto, drodzy młodzi, jeśli chcecie towarzyszyć innym w odkrywaniu piękna naszej wiary, pamiętajcie, że nikt z nas nie urodził się nauczycielem, a wobec Pana zawsze pozostajemy uczniami. Dzielcie się więc swoją drogą duchową, dając o niej świadectwo spójnością życia. Pragnienie pójścia za Jezusem będzie was nieustannie odnawiać, przede wszystkim w chwilach zmęczenia. On idzie z nami, dlatego ważne jest dostrzec, że nikt nie jest sam, jeśli wierzy w Chrystusa. Popatrzcie, ilu was jest tutaj. Tak jest również we wspólnocie, w grupach młodzieżowych, w rodzinie. Możemy wszyscy nauczyć się, co oznacza piękno wiary, dzieląc się waszym doświadczeniem duchowym. Pragnienie pójścia za Jezusem będzie się stale odnawiać. On idzie z nami naszym krokiem i rozjaśnia naszą drogę. Naśladujcie przykład mistrza. Zachęcam was, abyście tak postępowali jako pasterze, wychowawcy i przyjaciele. Jeśli będziecie modlić się z miłością, młodzi docenią znaczenie modlitwy. Jeśli będziecie pałać wiarą, przekażecie jej żywy ogień. Wszyscy szukajcie w waszych sercach ten płomień, ten ogień Bożej miłości. Tam jest obecny Jezus, który jest obecny również w momencie naszych upadków, bo On nas nie opuszcza. Również wtedy, gdy stajemy się wyciągniętą dłonią i braterskim uściskiem, kiedy szukamy okazji, aby służyć innym, aby wypełniać dzieła miłości, szukając, jak dotknąć życia drugiego z jego ranami, z jego smutkami, z jego trudnościami. Tam wiara w Chrystusa staje się żywa i tam, gdzie Chrystus pomoże nam, jak wspierać się wzajemnie w naszej drodze. Ojciec Święty odpowiedział teraz na kolejne dwa pytania, a dalsze dwa pytania zostaną mu teraz zadane przez kolejnych przedstawicieli młodzieży. Dobry wieczór, Ojcze Święty. Mam na imię Maria. Przeżywam moją wiarę w chrześcijańskiej młodzieży robotniczej. I my, młodzi, jesteśmy zafascynowani szybkim postępem w naszym społeczeństwie, takim jak rozwój sztucznej inteligencji. Martwimy się także o naszą przyszłość. Stawiane są przed nami liczne wyzwania, dostęp do rynku pracy, dostęp do nieruchomości, polaryzacja społeczna w naszych środowiskach. Jak my, młodzi, możemy żyć w sposób zaangażowany w dzisiejszym społeczeństwie? Ojcze Święty, jestem, niedawno się ożeniłem, jestem katechistą w jednej z parafii. My, młodzi, mamy wielkie pragnienie dawania siebie. Chcemy iść z Kościołem naszą matką, budować go. Nasze ostatnie pytanie dotyczy duszpasterskich wskazówek, które chcesz nam przekazać. Jaką konkretną misję Ojciec Święty powierza nam, młodym ludziom Kościoła? Wszystkiego dobrego, Fernando. z powodu Twojego niedawno zawartego związku małżeńskiego. Tutaj jest również wiele innych par, które zawrą małżeństwo. Wszystkiego dobrego i błogosławię Wam. Przede wszystkim chcę Wam powiedzieć, nie bójcie się myśleć o powołaniu. Małżeństwo także jest powołaniem. Nie bójcie się małżeństwa i nie bójcie się budowania rodziny. Na przestrzeni wieków historii Kościoła my, chrześcijanie, żyliśmy w różnego rodzaju społeczeństwach, przechodząc przez przemiany kultur, które współtworzyliśmy i których byliśmy częścią. Starożytny tekst, który nazywa się List do Diogneta, przekazuje on nam w tym względzie piękną intuicję. Chrześcijanie są w świecie tym, czym jest dusza w ciele. Taki jest nasz sposób życia. Uczniowie Jezusa są zawsze współcześni swoim czasom, ale nigdy nie są więźniami przemijającego czasu. Jesteśmy wolni w Chrystusie. To On wyzwolił nas swoją miłością. Dzięki tej miłości jesteśmy zawsze wolni wobec wszelkiego przymusu i wszelkiego oszustwa. Jesteśmy wolni od mód, ponieważ jesteśmy uczniami prawdy. Jesteśmy otwarci na przyszłość, ponieważ wiemy, że nie czeka nas śmierć. Przeciwnie, sens historii osiąga swoje spełnienie w wiecznej komunii życia, którą Bóg przygotowuje dla wszystkich. W tej perspektywie, zwłaszcza wy, młodzi, jesteście powołani do nadawania społeczeństwu nowego kierunku, stając się protagonistami przemiany, poczynając od waszych codziennych więzi, od tego, czym żyjecie w rodzinie, na uniwersytecie i w pracy. Kiedy patrzę na was, drodzy młodzi, pełnych tego entuzjazmu rodzącego się z wiary, z nadzieją myślę o waszej zdolności dawania świadectwa Chrystusowi w świecie, także w rzeczywistości cyfrowej, aby przekazywać wartości i piękno Ewangelii. Zapraszam więc was wszystkich, abyście byli razem solą ziemi i światłem świata. Aby tak żyć, trzeba najpierw umieć odczytywać współczesne społeczeństwo i żyć mądrze, by następnie przemieniać je jako świadkowie Ewangelii. Młody chrześcijanin staje się bowiem światłem zarówno w radości, jak i w doświadczeniu próby, nadając smak rzeczywistości, ponieważ zamieszkuje ją jako człowiek, który czerpie radość życia z własnego wnętrza, nie oczekując, że smak ten zapewnią mu bogactwo, przyjemność czy władza. Taka jest nasza wolność. Ma ona źródło w wierze i potrafi dawać światło oraz dobry smak każdemu społeczeństwu, każdemu ludzkiemu doświadczeniu. Natomiast gdy życie traci smak, jest tak, jakby zostało nam odebrane. Przestajemy odczuwać je jako własne. Wobec pustki, obojętności i konformizmu, wobec przemocy wojny i kłamstwa, wy sami bądźcie iskrą nowego człowieczeństwa.
1: I entonces quiero confiar a todos vosotros una misión.
0: Chcę więc wam powierzyć misję, która jest taka, abyście byli ludźmi, mężczyznami i kobietami z krwi i kości, nie udawanymi, lecz twarzami godnymi zaufania. Bądźcie ludźmi poszukującymi sprawiedliwości, ponieważ łakną jej jak chleba powszedniego. Bądźcie ludźmi pragnącymi życia uczciwego i prawego, ponieważ chętnie czynią innym to, co chcieliby, by inni czynili im. Bądźcie ludźmi, tak jak jest Nim Chrystus, człowiek doskonały, zmartwychwstały, który w każdym czasie dzieli z nami historię. Pielęgnując to zobowiązanie, spoglądajcie na apostołów i pierwszych chrześcijan, będących mieszkańcami świata pogańskiego. Idąc za ich przykładem, bądźcie misjonarzami Ewangelii wobec materialnej i duchowej biedy naszych czasów, dobrze wiedząc, że nasza wiara jest stylem życia, który znajduje swoje wypełnienie w miłości. To właśnie ona, drodzy młodzi, jest cnotą, która bardziej niż jakakolwiek inna zmienia historię. Wy możecie zmienić historię, możecie zrobić to, uczynić to miłością. Bardzo dziękuję.
2: Muchas gracias, querido Papa León.
0: Bardzo dziękujemy, drogi Ojcze Święty, za ten czas, który nam poświęciłeś. Przed adoracją chcemy poprosić Cię, abyś podpisał się na krzyżu młodych. To jest krzyż, który będzie nam towarzyszył we wszystkich chwilach, którymi dzielimy się jako młodzi Kościoła w Madrycie i która będzie zawsze przypominać nam o tej chwili, o tym czasie spędzonym z Tobą, Ojcze Święty, dzisiejszego wieczoru. Tak jak słyszeliśmy, jeden z przedstawicieli młodzieży poprosił Ojca Świętego, aby ten podpisał się, złożył swój podpis na krzyżu, który jest obecny w czasie spotkań organizowanych przez Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Madrytu. Jak widzimy, na tym krzyżu napisane jest wizyta Ojca Świętego Leona XIV w Madrycie od 6 do 9 czerwca 2026 roku i Leon XIV złożył na krzyżu swój podpis. Ojcze Święty, dalej chcemy patrzeć w niebo. Przeżywamy Wigilię uroczystości Bożego Ciała. Dlatego przybyliśmy tu z wielu miejsc, aby stanąć w obecności Pana. Podczas gdy Ojciec Święty będzie się przygotowywał, my również się przygotujemy, będzie nam w tym towarzyszył śpiew. Zakończyła się ta pierwsza część czuwania z Ojcem Świętym, którego pierwsza część miała charakter na początku, jak widzieliśmy, artystyczny, później także charakter dialogu Ojca Świętego Leona XIV z młodzieżą. Zostały mu postawione bardzo istotne, bardzo głębokie pytania dotyczące zarówno jego życia osobistego, jak i życia doświadczeń, które przeżywają młodzi w tym kontekście historycznym, geograficznym, którym jest Hiszpania, Europa XXI wieku. Leon XIV udał się teraz do zakrystii, by tam przygotować się do adoracji Najświętszego Sakramentu, której będzie przewodniczył. I to będzie już ten moment stricte modlitewny dzisiejszego wieczoru. Ksiądz kardynał Kobokano, zwracając się do Leona XIV, podkreślił, że tak liczna młodzież, która przybyła tu nie tylko z Madrytu, nie tylko z terenów należących do archidiecezji Madrytu, ale także z całej Hiszpanii. Głównym celem jest właśnie modlitwa. Modlitwa razem z Ojcem Świętym w obecności Jezusa Chrystusa, który jest obecny w Najświętszym Sakramencie.

Już za chwilę rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w obecności Ojca Świętego Leona XIV, a dzięki pytaniom, które przedstawiciele hiszpańskiej młodzieży zadali Ojcu Świętemu, mogliśmy się dowiedzieć, poznać trzech świętych, którzy mieli wpływ na Ojca Świętego, trzech świętych, którzy są mu szczególnie bliscy. Wiemy oczywiście, sam Leon XIV podkreślił to na początku swojej odpowiedzi, że świętym, bardzo mu bliskim jest święty Augustyn. Wyraz temu Leon XIV dał oczywiście podczas swojej niedawnej podróży apostolskiej do Afryki. Tam odwiedził Algierię, odwiedził miasto Annaba. To miasto, które było stolicą biskupią, w której posługiwał przez bardzo długi czas święty Augustyn, gdzie był także pochowany. I wyraz tego przywiązania do świętego Augustyna Leon XIV da także już wkrótce, 20 czerwca, kiedy uda się do miasta Pawia na północy Włoch, gdzie od VIII wieku przechowywane są doczesne szczątki świętego Augustyna. Tam kilkanaście lat temu Leon XIV jako generał zakonu augustianów podejmował ówczesnego następcę świętego Piotra, Benedykta XVI. To przywiązanie papieża Leona do świętego Augustyna widzimy na co dzień w wielu przemówieniach, w katechezach. Leon XIV bardzo często cytuje świętego Augustyna, ale dzisiaj podzielił się z hiszpańską młodzieżą i z nami wszystkimi innymi trzema świętymi, którzy są mu bardzo bliscy, którzy towarzyszą mu w jego drodze. Mówił Leon zarówno w czasie jego duchowego rozwoju jako młodego człowieka, ale także później w latach posługi kapłańskiej, biskupiej i dziś wreszcie posługi papieskiej. Jednym z tych świętych jest święty Jan Chryzostom, ojciec Kościoła Wschodu, którego Leon XIV przytoczył przede wszystkim ze względu na umiłowanie prawdy, ze względu na prawość życia i ze względu na odwagę. Odwagę, którą miał święty Jan Chryzostom, by głosić prawdę nawet wtedy, kiedy było to bardzo trudne, nawet wtedy, kiedy oznaczało to przeciwstawienie się świeckim władzom, najwyższym świeckim władzom panującym wówczas w cesarstwie. Drugim świętym, o którym mówił Leon XIV, jest jego współbrat, augustianin, święty Tomasz z Villanuevy, który był Hiszpanem, a któremu bardzo bliskie było dzieło reformy Kościoła. Leon XIV mówił o tym, że jego miłość do ubogich przyniosła mu przydomek właśnie biskupa ubogich. I dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem, papież mówił o tym, że ta gorąca miłość, świadectwo gorącej miłości do bliźniego świętego Tomasza dodawała także otuchy Robertowi Prewostowi w chwilach próby, w chwilach trudnych. I wreszcie trzeci święty, o którym mówił Leon XIV, to święty Turybiusz z Mogrovejo, który podobnie jak Leon XIV posługiwał jako misjonarz w Peru, posługiwał tam jako obcokrajowiec, bo święty Turybiusz pochodził z Hiszpanii,
A znany jest przede wszystkim ze swojego wielkiego oddania, ze swojej wielkiej walki o prawa, szczególnie ludności tubylczej w Ameryce Południowej. Dlatego Leon XIV mówił, że ten święty jest dla niego wzorem oddania, poświęcenia się powierzonym mu ludziom, zwłaszcza najuboższym, w imię Chrystusa. Leon XIV, odnosząc się do tych świętych, szczególnie do świętego Jana Chryzostoma, także w dalszych odpowiedziach, które dotyczyły pytań na temat tego, jak rozpoznać głos Boga, jak rozpoznawać swoje powołanie, Leon XIV podkreślał, jak ważnym jest poszukiwanie prawdy. Zachęcał młodzież do tego, aby decydowała, aby podejmowała świadome decyzje tego, czego chce słuchać, aby szukała także w swojej codzienności przestrzeni ciszy w tym świecie pełnym zgiełku, w tym świecie, w którym, jak mówił sam Leon XIV, na ulicach bardzo często można spotkać ludzi w słuchawkach, zamkniętych w świecie muzyki, zamkniętych w swoim własnym świecie. Leon XIV zapraszał do tego, aby pielęgnować pragnienie ciszy, aby uczyć się przebywać w ciszy. I podkreślał papież, że jest to nieodzowny warunek do tego, aby móc rozpoznawać głos Boga, aby móc rozeznawać, co jest zgodne z wolą Bożą, aby móc wchodzić coraz głębiej w przestrzeń modlitwy, która to modlitwa staje się potem świadectwem dla rówieśników. Ojciec Święty, któremu towarzyszy ksiądz arcybiskup Diego Giovanni Ravelli, mistrz papieskich celebracji liturgicznych, jest już obecny na miejscu przewodniczenia w szatach liturgicznych i rozpoczyna się wystawienie Najświętszego Sakramentu. Dziś w Hiszpanii Wigilia Bożego Ciała to święto. W wielu krajach, w których czwartek nie jest dniem wolnym od pracy, to święto zostaje przeniesione na niedzielę. Tak jest również w Hiszpanii. Dlatego dzień dzisiejszy jest przeżywany jako Wigilia uroczystości Bożego Ciała. I to właśnie w tę Wigilię odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu, w której uczestniczyć będą tysiące młodych, którzy przybyli z całej Hiszpanii, aby spotkać się z Ojcem Świętym, aby słuchać słowa Ojca Świętego, aby wspólnie z Nim modlić się, doświadczać obecności żywego Boga.

szacuje się, że około 600 tysięcy osób uczestniczy w modlitewnym czuwaniu, któremu przewodniczy na Plaza de Lima Ojciec Święty Leon XIV, który mówiąc o tym, jak ważna jest cisza w życiu każdego człowieka, wskazywał właśnie na adorację eucharystyczną jako uprzywilejowany moment, aby zachować ciszę, aby uwolnić serce, aby trwać przed Panem, aby prowadzić z Nim dialog, tak aby On sam przemawiał swoją miłością, która stała się pokarmem dla ludzkości.

0: Escuchad, hermanos, el Santo Evangelio.
1: Wysłuchajcie, bracia, fragmentu Ewangelii z Ewangelii według świętego Jana. W owym czasie Jezus przeszedł na drugą część Morza Galilejskiego. Szło za Nim wielu ludzi, ponieważ widzieli znaki, które czynił z chorymi. Jezus wyszedł więc na górę, usiadł tam ze swoimi uczniami. Zbliżała się Pascha, święto Żydów. Jezus więc podniósł oczy i widząc, że przybywało wielu ludzi, powiedział Filipowi, jak możemy zakupić chleb, aby wszyscy oni zjedli? Mówił to, aby wystawić go na próbę, bo wiedział, co zamierzał uczynić. Filip mu odpowiedział, 200 denarów nie wystarczy, aby zakupić chleba, który by wystarczył dla każdego. Jeden z uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział, jest tu pewien chłopiec, który ma 5 chlebów i 2 ryby. Ale cóż to jest dla tak wielu? Jezus odpowiedział, powiedzcie ludziom, aby usiedli na ziemi. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Odczytany został fragment 6 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, Janowy opis rozmnożenia chleba.

tym roku Ojciec Święty w styczniu rozpoczął cykl kateches poświęconych dokumentom Soboru Watykańskiego II. Pierwszym dokumentem, nad którym się pochylał Leon XIV, była Konstytucja o objawieniu Bożym Dei Verbum. Podczas jednej z audiencji Leon XIV mówił w swoim katechezie, że ta konstytucja przypomina nam o tym, że Bóg do nas przemawia. Jego słowo ma wymiar objawiający, który tworzy relację z drugim człowiekiem. Dlatego też pierwszą postawą, mówił Leon XIV, pierwszą postawą, którą należy pielęgnować, jest słuchanie, aby Słowo Boże mogło przeniknąć nasze umysły i nasze serca. Stąd wynika potrzeba modlitwy, w której jesteśmy wezwani do przeżywania i pielęgnowania przyjaźni z Panem. Dokonuje się to przede wszystkim w modlitwie liturgicznej i wspólnotowej, gdzie to nie my decydujemy, czego słuchać ze Słowa Bożego, ale to On sam przemawia do nas poprzez Kościół. W ciągu dnia i tygodnia chrześcijanina, mówił Leon XIV, nie może zabraknąć czasu poświęconego na modlitwę, medytację i refleksję. Tylko wtedy, gdy rozmawiamy z Bogiem, możemy również mówić o Nim. O tej potrzebie modlitwy Leon XIV mówił dziś także w dialogu z młodzieżą, która pytała o to, jak może pomagać innym w odkrywaniu piękna wiary. I Leon XIV przypominał o tym, że aby być wiarygodnymi świadkami Jezusa Chrystusa, trzeba Go przede wszystkim poznawać, a to realizuje się właśnie na modlitwie.

Drodzy młodzi, jeśli chcecie towarzyszyć innym w odkrywaniu piękna naszej wiary, pamiętajcie, że nikt z nas nie urodził się nauczycielem, a wobec Pana zawsze pozostajemy uczniami. A teraz rozpoczyna się. Odczytywane są poszczególne zdania tego fragmentu Ewangelii z 6 rozdziału świętego Jana, który usłyszeliśmy wcześniej, proklamowany przez diakona. Leon XIV w swoim dzisiejszym przemówieniu zwracał się do zgromadzonej młodzieży. Jeśli będziecie modlić się z miłością, młodzi docenią znaczenie modlitwy. Jeśli będziecie pałać wiarą, przekażecie jej żywy ogień. Jeśli pozostaniecie wierni swojemu powołaniu, będziecie odzwierciedlać pociągające piękno łaski.

A w sierpniu ubiegłego roku, w czasie modlitewnego czuwania w ramach jubileuszu młodzieży, Leon XIV mówił: Drodzy młodzi, Jezus jest przyjacielem, który zawsze towarzyszy nam w kształtowaniu naszego sumienia. Jeśli naprawdę chcecie spotkać zmartwychwstałego Pana, słuchajcie Jego słowa, którym jest Ewangelia zbawienia. Bądźcie zjednoczeni z Jezusem Chrystusem w Eucharystii. Adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, źródle życia wiecznego. Uczcie się, pracujcie i kochajcie na wzór Jezusa, dobrego nauczyciela, który zawsze idzie obok nas.

Schola wykonuje śpiew El Unico Rey, jedyny król. Ty, jedyny król, który powinien królować. Jedyny pan, którego będę chwalił. Dziś wznoszę moje serce ku temu, który je pozyskał. Dlatego, że jesteś Bogiem. Chcę postawić Cię ponad wszystko. Chcę posadzić Cię na tronie w każdej chwili. Niech Twoja chwała zawsze będzie na moich ustach, abym rozpoznał, że Ty jesteś Bogiem.

Leon XIV rozmawiając z młodzieżą, która pytała go, w jaki sposób żyć w sposób zaangażowany w dzisiejszym społeczeństwie, przypominał nauczanie starożytnego tekstu, listu do Diogeneta, który mówi o tym, że chrześcijanie są w świecie tym, czym dusza jest w ciele. Odnosząc się do tego tekstu, Leon przypominał, że cechą charakterystyczną wszystkich chrześcijan powinna być wolność. Wolność, którą daje nam Chrystus. Chrystus, który wyzwolił nas swoją miłością. I dzięki tej miłości chrześcijanie zawsze są wolni wobec wszelkiego przymusu i wszelkiego oszustwa.

O przykładzie świętych, szczególnie świętych pochodzących z Hiszpanii, mówił dziś około południa Leon XIV podczas spotkania z przedstawicielami władz i korpusem dyplomatycznym, przywołując szczególnie trzy figury: świętego Jana od Krzyża, który w swoim pragnieniu światła nauczył się paradoksalnie także doceniać ciemność. W obecności sakramentu chwalebnej Paschy módlmy się do Chrystusa, który w swoim życiu zainaugurował, rozpoczął bankiet Kościoła. Błogosławiony jesteś, Panie, bo w Eucharystii dajesz Kościołowi chleb nowego życia.

uczniowie rozpoznali podczas łamania chleba. Spraw, aby od wschodu do zachodu słońca Kościół doświadczał radości zbawienia, którą jest przebywanie zawsze z Tobą.

0: Tu, que conoces la flaqueza humana,
1: Panie, Ty znasz ludzką słabość. Kształtuj serce tych, którzy cierpią, aby stawało się podobne do Twojego serca, pokorne i zdolne do ofiary. Panie, od którego pochodzi wszelkie dobro, błogosław tym, którzy świecą światłem Ewangelii na drogach tego świata. Błogosławiony jesteś, Panie, ponieważ wzywasz nas, abyśmy rozpoznali Cię oczami serca. Rozbudź nadzieję w narodach doświadczonych wojną i przemocą. Chór odpowiada śpiewem Dona Nobis Pacem. Obdarz nas pokojem.
2: Redentor nuestro, que por tu Pascua,
1: Odkupicielu, który w Twojej Pasce z dwóch ludów czynisz jeden, prowadź przeznaczenie narodów aż do czasu, kiedy pokój zapanuje na całej ziemi.

Już za chwilę na zakończenie adoracji Ojciec Święty Leon XIV udzieli eucharystycznego błogosławieństwa.

Módlmy się. Spraw, Najświętszy nasz Odkupicielu, aby owocem tej naszej pokornej adoracji było nasycenie nas Twoim miłosierdziem, aż do dnia, w którym objawi się Twoja chwała, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Zakończyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył Ojciec Święty Leon XIV, a która była ostatnim punktem pierwszego bardzo intensywnego dnia podróży apostolskiej do Hiszpanii, która potrwa aż do 12 czerwca. W swoim dialogu z młodzieżą Leon XIV mówił, że adoracja eucharystyczna jest odpowiednim miejscem do zachowania ciszy, uwolnienia serca i naszego trwania przed Panem, prowadząc z Nim dialog, tak aby On sam przemawiał do nas swoją miłością, która stała się pokarmem dla ludzkości. I to właśnie stało się doświadczeniem 600 tysięcy młodych ludzi, którzy przybyli z całej Hiszpanii, aby uczestniczyć w tym modlitewnym czuwaniu pod przewodnictwem i w obecności Ojca Świętego Leona XIV, który w swoich słowach, które kieruje do młodzieży od początku pontyfikatu, przypomina o tym, jak ważna jest osobista przyjaźń z Chrystusem. Jak ważne jest to, aby pielęgnować tę osobistą relację. Jak ważne jest to, aby ta przyjaźń, która powinna charakteryzować każdego chrześcijanina, była nieustannie podsycana codzienną modlitwą. Jutro o godzinie 10 na Plaza de Cibeles w centrum Madrytu Ojciec Święty przewodniczyć będzie mszy świętej oraz procesji eucharystycznej, która przejdzie ulicami hiszpańskiej stolicy w uroczystość Bożego Ciała. To wydarzenie będziemy oczywiście dla Państwa transmitować na antenie Radia Watykańskiego Vatican News. Przypominamy także, że wszystkie przemówienia, homilie Ojca Świętego Leona XIV, które wygłasza podczas swojej czwartej zagranicznej podróży apostolskiej, mogą Państwo znaleźć na stronie vatican.va. A dzisiejszą transmisję prowadził dla Państwa ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Rozpoczęła się czwarta zagraniczna podróż Leona XIV. Ojciec Święty jest w Madrycie. Chcę głosić Chrystusa. Kościół ma przesłanie dla każdego, powiedział papież w samolocie. W parlamencie Leon XIV przyznał, że Hiszpanie to lud pełen pasji, który kocha życie i potrafi to okazywać. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął podróż apostolską do Hiszpanii. Pozostanie tam przez 7 dni. Hasłem wizyty są słowa: podnieście oczy. Papież odwiedzi m.in. Madryt, Barcelonę, a następnie Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie samolotu pozdrowił dziennikarzy, którzy towarzyszą mu w podróży.
2: Jak dobrze wiecie, jest to pierwsza podróż papieża do Hiszpanii od dłuższego czasu. Osobiście bardzo się cieszę, że mogę ją odbyć. Bywałem w Hiszpanii wiele razy, ale po raz pierwszy przybywam tutaj w tej misji. Jest to podróż apostolska, aby spotkać się z wiernymi, celebrować wiarę i głosić przesłanie Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie pozdrowić wszystkich, całe społeczeństwo. Kościół ma bowiem przesłanie dla każdego. Szczególnie chciałbym podkreślić obecność młodych ludzi. Z informacji, które już otrzymałem, wynika, że będzie ich bardzo wielu. Ich entuzjazm jest niezwykle ważny.
1: Po przylocie papież spotkał się z królem Filipem VI. Następnie wygłosił przemówienie do parlamentarzystów i korpusu dyplomatycznego.
2: W imię umiłowania prawdy wzywam wszystkich do porzucenia narracji dzielących i polaryzujących waszą rzeczywistość społeczną oraz jej historię, aby przejść od jałowych uproszczeń do owocnego docenienia złożoności. Widzę w tym szczególne powołanie Europy, w której Hiszpania odgrywa pierwotną i fundamentalną rolę. Jest to dar, jaki stary kontynent może ofiarować światu, jeśli chce pozostać młody. Młody bowiem jest ten, kto czuje, że ma przed sobą przyszłość i misję, które wciąż stanowią dla niego wyzwanie.
1: Leon XIV przypomniał wielkich hiszpańskich świętych: Teresę z Awila, Jana od Krzyża i Ignacego Loyolę. Zaznaczył, że w doświadczeniu prób i porażek codzienności można przemyśleć wszystko na nowo.
2: Święty Ignacy Loyola miał tę odwagę. Zaufał strapieniom i pocieszeniom swego serca, podejmując ćwiczenie rozeznawania i wyobraźni, dzięki któremu wybrał pokój zamiast broni, a świętych zamiast możnych. Zrozumiał, że dobro, ku któremu czuł się pociągany, nie było utopią, a wówczas jego kryzys przemienił się w łaskę. To samo może się dokonać wobec nowości, które dziś nas niepokoją i wobec których ujawniają się różnice naszej wrażliwości. Unikajmy słów, które upokarzają albo przeciwstawiają jednych drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków.
1: Dziś przewidziano jeszcze wizytę papieża w ośrodku dla bezdomnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast wieczorem papież weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą na Piazza de Lima.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.